dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnia.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: SK2 Wrocław.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

SK2 Wrocław.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A?
0: EcoPlanet zabrał kontener z rupieciorami.
2: EcoPlanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
3: Dobry agent 006. Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
8: Dzień dobry serdecznie, z tej strony Kacper Michalak. Czas rozpocząć kolejny tydzień we Wrocławiu, Trzebnicy, Mieliczu, ogólnie na Dolnym Śląsku. W kalendarzu poniedziałek to 14 dzień września, imieniny obchodzą Roxana i Bernard. Wszystkiego najlepszego dla Was. Dzisiaj czeka nas pochmurna pogoda, chmury na niebie będą się utrzymywać przez cały dzień, a także będzie mogło z nich popadać w okolicach południa, także wychodząc dzisiaj z domu, weźcie parasole. Od 14 teraz do 19 stopni dzisiaj.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
9: Jest 6. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb. To reakcja na serię rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
10: Mieliśmy informacje o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
9: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
10: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
9: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. A to dyplomaci mogli być celem rosyjskiego ataku niedaleko polskiej granicy. Ukraińska kolej nie wyklucza takiej wersji. Chwilę przed atakiem ze stacji odjechał pociąg z europejskimi dyplomatami i byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Zaatakowany skład Kijów-Warszawa dotarł do stolicy z 8-godzinnym opóźnieniem. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
11: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
12: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
13: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
14: 3, 2, 1, start!
9: A w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz

0: Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK2 Sport. Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0. Po trzech meczach nadal nie stracili seta. W żadnym secie Macedończycy nie zdobyli więcej niż 20 punktów. A jutro Polacy zagrają z Ukrainą. Początek meczu o 18:00. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Nie ma przypadków w życiu. Są tylko znaki. Poniedziałek w kalendarzu i dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ha, jak te dwa święta, w sensie poniedziałek i to święto dzisiejsze, się pięknie ze sobą wiążą. Ja mam wrażenie, że to wypalenie zawodowe wraca co tydzień.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: We wtorek już tak wypaleni nie jesteśmy jak w poniedziałek. Coś w tym jest, ale razem przetrwamy. Razem zaparzymy kawusie, razem posłuchamy najlepszych polskich hitów. 100% polskiej muzy u nas. Dzień dobry!

0: nie wyspałem się dzisiaj.
1: A co ci się stało?
0: A, ząbkowanie. Znaczy nie u mnie. Ja już mam wszystkie. U małego.
1: A. Twój mały ząbkuje.
0: Mój
1: tak?
0: mały ząbkuje, no co dziwnie brzmi, ale w ogóle nie wiem, może są to jacyś rodzice, którzy chcieliby się podzielić. Mój ma syn rok, ten młodszy,
1: no.
0: skończył niedawno
1: tak.
0: i jeszcze ani jednego zęba nie ma. I nawet pediatra, byliśmy u pediatry na tym bilansie porocznym, nie?
1: Mhm.
0: I ona mówi, nie, ja już czuję, one są w tych dziąsłach, one zaraz będą wychodzić. A my do niej, ale tak samo pani mówiła pół roku temu. I dalej,
1: no, to
0: i dalej nie ma ani jednego zęba.
1: No ty nie?
0: nie
1: musisz przypominać co pół roku. No jak idą, to będą w którymś momencie. No,
0: czyli
1: człowieku.
0: Mój syn to sprawdziły mężczyzna.
1: Oczywiście, że
0: jak
1: tak.
0: Jak coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co pół roku.
1: O to właśnie chodzi.
0: Dobrze, niech mu idą szybko. Niech naraz będę miał z głowy, jak mu wszystkie wyjdą, nie?
1: Ej, ale w ogóle, wiesz co, tak się zastanawiam, nie? Bo tak, ty spać nie możesz przez ząbkowanie.
0: No, a ty przez co?
1: A ja nie mogę spać przez konsolę do gier.
0: Grasz?
1: Gram,
0: ostro.
1: Ale wstyd się przyznać.
0: Naprawdę?
1: 40 lat facet i po prostu
0: dzieciak możesz powiedzieć w jaką grę, czy nie możesz? Czy
1: Wiedźmina
0: taka...
1: teraz ostatnio.
0: A, Wiedźmina.
1: Ale po prostu dzieciak dostał konsolę na komunię, a stary siedzi i po łącach i tego, nie?
0: Bo to dzieciak dostał na komunię. No. Na pewno dzieciak dostał na komunię konsolę. Tak.
1: Ej, posłuchajcie.
0: Co wy robicie, że nie możecie spać?
1: Tak, właśnie
0: nie?
1: o to chodzi. Albo może inaczej, no jedni może nie mogą spać i co robią, że nie mogą spać, na co marnujecie swój czas, ale może są i tacy, którzy mają jakiś sposób na to, żeby, nie wiem, w 3 godziny się wyspać.
0: Nie ma tak. Co
1: nie
0: dzień
1: ma tak?
0: po 3 godziny?
1: No.
0: Nie, to będziesz cieniem człowieka.
1: Ja. Nie, i tak jestem cieniasz. 7268268 na co wy marnujecie swój czas, że się nie wysypiacie? Dajcie znać na 11 minut po godzinie 6.
0: Nie, chciałeś powiedzieć na numer telefonu, ale powiedzieć godzinę. Czekaj, jakby numer telefonu był godziną, to by się zaczynał 0611, teraz już 12.
1: Nie, widzisz, do czego doprowadził mnie brak snu po prostu.
0: Nie myl.
1: 726-826-826. To numer telefonu i pod tym numerem czekamy na wasze historie, co robicie, że spać nie możecie.

0: I 18 się zrobiło.
1: Nie krzycz do ucha.
0: Po 6. No to
1: 18. Jest. Tak, właśnie mów cicho.
0: Fajnie.
1: Ja nie wiem, ja muszę tutaj chyba pod stół zaraz wejść, bo naprawdę muszę chyba odespać troszkę tę nieprzespaną noc.
0: No dobra, nie tylko ty taki jesteś. Kogo witamy, kogo gościmy, kto z nami słucha my?
2: Krzysztof ze Stalowej Woli.
0: Krzysztofie ze Stalowej Woli, czemu nie możesz spać?
2: Dlaczego nie mogę spać? Za dużo tematów od piątku i dlatego do poniedziałku nie mogę spać. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i miłego tygodnia życzę.
0: Życzymy również wszystkiego dobrego, pięknego, miłego, Krzysiu. Może we wtorek się uda, tak sobie musimy powtarzać. Jak nie we wtorek, to w środę może się uda odesłać.
1: W weekend szczególnie tematy wchodzą.
0: No tematy i to nie byle jak.
1: Nie, nie, na główkę. Na główki po ćwiarteczce. Na główek to wiesz, to jest to, co
0: tak,
1: pod
0: tak,
1: tematem.
0: Tak.
1: Chciałem, żebyś
0: tak,
1: wiedział, bo tak, może ktoś pomyślał, że mówi o czymś innym.
0: No, bo ja to inaczej tam, wiesz, ja to się inaczej bawię.
1: Ty już od połówki zaczynasz książkę czytać.
0: To.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego właśnie akurat jak Irlandię, ale może kiedyś jeszcze do tego wrócimy, rozwiniemy ten temat, kto wie. 26 minut po 6. Prasa oczywiście. Musimy zajrzeć do gazety. Tutaj wyznanie Patryka Wegi.
1: Ten reżyser.
0: Reżyserzu.
1: No.
0: 49 lat on ma. I uwaga, zrzucił 23 kg w rok.
1: Brawo,
0: to,
1: brawo.
0: Nie, no spoko. I tutaj jest takie wyznanie Patryka Wegi. Każdego dnia walczę z głodem.
1: To w końcu mnie coś łączy ze znaną osobą, bo ja też każdego dnia walczę z głodem. Wczoraj głód pokonałem.
0: No tak, ty pokonujesz.
1: Schabowy
0: tak,
1: był, tak. Było ciasto później.
0: I dlatego ty masz odwrotnie. Wega zrzuca 23 w rok, ty jesz w tydzień.
1: Ale walczymy z głodem. Każdy ma po prostu inny model walki, no.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: 8200, 8600.
10: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
11: Potrzebujemy towaru
12: i pieniędzy.
10: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Nad Dolny Śląsk nadciągnęła już jesień, widać to po pogodzie w ostatnich dniach. Nie jest już jakoś bardzo ciepło, dni ze słońcem coraz mniej, ale za to są chmury i opady. Te możliwe też dzisiaj w pierwszej części dnia we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. W tym momencie termometry pokazują jeszcze 14 stopni, maksymalnie spodziewamy się 19 i może właśnie wtedy wyjrzy do nas słońce. Jeszcze bez większych utrudnień na wrocławskich ulicach, ale ruch będzie się zwiększać.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
18: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Od jutra strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Strażnicy skontrolują też używanie dmuchaw do liści oraz przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Pożar lasu na chorwackiej wyspie Bracz. Ewakuowano ponad 200 osób. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów. Chorwacja zmaga się w tym roku z wyjątkowo suchym latem. Kraj nawiedziły fale upałów i brak opadów. Niebezpieczny wyczyn na Varsotower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej.

0: 14 dzień września 2026 roku jest dzisiaj. Ale co działo się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, który mamy teraz, o tym właśnie.
1: Trzeba sprawdzić.
0: W naszym kąciku odkurzającym.
1: A działo się dużo. Wybraliśmy z tego dużego jedną dużą, grubą sprawę. Bardzo grubą.
0: Póki co, na teraz. No i to na ówczesne czasy największą.
1: Kiedyś to było tłusto. Wrocławscy kucharze ustanowili rekord Guinnessa w ugotowaniu największej porcji bigosu. Na patelni o średnicy prawie 2,5 metra przyrządzono, uwaga, 280 kg tego kapuścianego polskiego przesmaku.
0: Mniam.
1: Zużyto po 130 kg słodkiej i kiszonej kapusty.
0: Mniam.
1: Po 17 kg mięsnej kiełbasy.
0: Mniam.
1: 15 kg cebuli i 11...
0: Cebuli, mniam, okej.
1: 11 kg kapeluszy świeżych tegorocznych podgrzybków.
0: A to już tak mniej mniam, ale
1: a
0: dalej mniam.
1: A wszystko podlano skrzynką czerwonego trawnego wina.
0: A to mniam.
1: Bigosu starczyło dla 1500 osób lub jednego jarząbka, podawała Wirtualna Polska 14 września 2002 roku.
0: Ty, ale ty wtedy byłeś w podstawówce.
1: A, to wiesz,
0: widzisz? Już wystarczyło wtedy na jednego jarząbka.
1: Apetyt na życie.
0: Ale zwróćcie uwagę na to, że kiedyś to się można było kulinarnie bawić i wcale nie trzeba było dużo pieniędzy, żeby tyle bigosu ugotować. A teraz co? Kupisz tylko chleb, bułki, masło, mleko i już stówy nie ma. Wszystko 2.

0: To o chirurgu piosenka. Otwiera wszystko to, co w sercu ma.
1: No. A ty otwierasz portfel, żeby mieć to serduszko naprawione, bo to wiesz, chirurg musi sporo zarobić.
0: Nie no, na NFZ, jak pójdziesz,
1: to... Na NFZ właśnie mówię, że musi sporo zarobić. Są tacy chirurdzy, którzy zarabiają, wiesz,
0: a
1: po parę milionów dziennie.
0: Myślałem, że ty musisz wyłożyć na ten interes.
1: Wszyscy
0: moi musimy, z podatków, dobrze.
1: Wstałam o 2:36 i do 5:30 sprzątam garaż i właśnie skończyłam i usłyszałam na antenie ostatnie zdanie prowadzącego, co robi ta o tej porze, że nie może ta spać. No i to jest pytanie na dzisiaj właśnie. No co robicie, że nie możecie spać?
0: Garaż, co jeszcze? Słuchamy.
2: No pytacie, czemu spać nie mogę? No. Bo taki fajny jeżątek sobie program wymyślał robić od samego świtu. I co? I trzeba, żeby północ czekać. I żeby nie zaspać. No. A jak zaśpi się, to potem się do północy śnili i też na nic, i co?
0: No, jakby mi się jarząbek śnił po nocy, to też bym spać nie mógł.
1: Ogólnie te bardzo lubimy takie miłe wiadomości. One nie są ukartowane, jest to spontaniczna wiadomość, prawda?
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, mamo.
3: SK2.
0: Ale miły głos ma twoja mama, nie wiedziałem, prawda? Nie wiedziałem takich, wiesz.
1: Zawsze można na nią liczyć. Wiesz, że ona kiedyś udawała świętego Mikołaja?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Naprawdę. I naprawdę. Wcale nie musiała mieć sztucznej brody, pewnie.
1: Uważasz, że moja matka jest krasnoludem?
0: To bardziej... No dobra, nie idźmy ze strony. Nie idźmy ze strony. Kochamy swoje mamy oczywiście.
1: Tak, oczywiście.
0: 8 minut zostało do godziny 7:00. Budka suflera.
1: Ale w domu
0: teraz
1: się już nie pokaże.

0: 3 minuty zostały nam do godziny 7. Budka Suflera przygrywa. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas w ST2.
1: Żadne Dudy, żadne Tuski. Polska ma królową, bo jest pewna pani Krystyna. Krystyna, można powiedzieć, królowa, która właśnie zdobywa koronę. A jaką koronę, to za chwilę się dowiecie. SK2

0: kinie i szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
14: Cześć ponownie, Kacper Michalak przy mikrofonie. Dzisiaj główną rolę w pogodzie na Dolnym Śląsku odegrają chmury. Te utrzymają się na niebie niemal przez cały dzień. Do tego w pierwszej części poniedziałku będzie mogło z nich miejscami pokropić. Weźcie dzisiaj ze sobą zatem parasole. Później możliwe są przejaśnienia. We Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu umiarkowana temperatura. Teraz 14 kresek pokazują termometry, a czekamy na maksymalne 19. Więcej w kolejnych dniach, także jeszcze będzie ciepło.
13: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych Targów Mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
15: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w pobliżu Polski. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział dodatkowe zabezpieczenia przejść. Mają zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
16: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
17: Na najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
16: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
17: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
16: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski. Jeden nawet około kilometra od granicy.
15: Według strony ukraińskiej celem ataku mógł być także pociąg, którym mieli podróżować dyplomaci, w tym m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Ten skład także został ewakuowany. Dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje jednego z wiceprezesów. Podczas posiedzenia zarząd omówi też przyszłość aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza.
18: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
15: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl

0: Jedynka 2 Sport.
1: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało z New England Revolution 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców. Drużyna Polaka w tabeli konferencji wschodniej zajmuje piąte miejsce.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Liście żółte się już robią, kasztany spadają z drzew powoli.
4: Zapomniałem.
3: Zapomniałeś?
4: Tak.
3: Nie dałeś dziecku kasztana.
4: Kasztanów.
3: A o której ci powiedział wczoraj?
4: Nie no.
3: O 22:45? Tata potrzebuje 15 kilo kasztana?
4: 19:16. Jak się kto spać kładłem.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Ale wiesz, jak jest trudno o kasztan na tej porze roku? To jest tawar deficytowy.
3: Bo wszystkie dzieci
5: wszystkie
3: nie,
5: dzieci.
3: Wróć, wszystkie rodzice. Wszystkie rodzice. Dzień dobry rodzice, dzień dobry dzieci.
5: Jak macie kasztana jakiegoś, to ja chętnie przygarnę.
3: 6:45 gramy 100. Sun and Grace, Filip Lato. Zróbcie głośniej.

0: 11 minut po 7.
1: Co poeta miał na myśli?
0: No właśnie. Co miał?
2: Nie wiem, co miał. Poeci w ogóle słabo przędą ostatnio, prawda? Więc mógł mieć wszystko na myśli. Mógł mieć słowa na kacha albo jakieś inne.
0: Nie. No tak to może nie.
2: Chyba, że chodzi ci o jakiegoś innego poetę.
0: Chyba, że chodzi o słowo na ka kocham, na ka hulajnoga na przykład.
2: Nie, no to oczywiście, że tak.
0: No.
2: Posłuchajcie, to jest nasz cotygodniowy poniedziałkowy cykl, w którym to wy opisujecie nam, co też poeta miał na myśli. To co, zaprezentujemy dzisiejszy fragmencik?
3: Dzień dobry.
2: Razy słyszeliście tę piosenkę i się zastanowiliśmy.
0: Dużo.
2: Co on, o co
0: kocham
2: on śpiewa?
0: Cię, już posmarowałem tobą chleb. Ale dlaczego? Ale jak to się wydarzyło?
2: No to dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Co poeta miał na myśli według was?
0: Tak, wysyłacie głosóweczki tu i tu. Czekamy. Miejmy nadzieję, że rozwiązanie tej zagadki już za chwil parę.
1: Co poeta miał na myśli w SC2?

0: 18 minut po 7. Oj, Polacy nieładnie. Oj, Polacy nieładnie. Instytut Badań przeprowadził badania.
1: Tak zwane CBOS, wiecie.
0: Skoro Instytut Badań, to badania, nie?
1: Tak. On przeprowadza czasami badania. Tym razem wziął nasze języki, spojrzał na
0: nasze
1: języki.
0: Się, że do używania wulgarnego słownictwa przyznaje się aż 79% Polaków nigdy nie używa przekleństw, tylko co piąty Polak.
1: I to jest szok. To jest szok, moi drodzy. Wychodzi na to, że 20% Polaków to nie mowy.
2: Eskad.

0: poeta miał na myśli.
1: 24 minuty po siódmej, pora na rozwiązanie naszej pięknej, muzycznej zagadki.
2: Dzisiaj strachy na lachy były grane, moi drodzy.
1: Dzisiaj strachy na lachy nawet będą jeszcze raz grane. Proszę bardzo.
3: Dzień dobry.
1: Jak zwykle jesteście niezawodni w swoich interpretacjach.
4: Artyście chodziło o to, że ma taką ochotę na swoją ukochaną, że normalnie by ją zjadł. Pozdrawiam.
5: No cóż, posmarowałem tobą chleb, kocham cię, czyli kocha masło, miłość do masła, po prostu. Pozdrawiam, Beata.
6: Cześć, Krzysztof się kłania. Poeta miał na myśli pewnie, że mu zabrakło masła i nie miał czym smarować, no to mówi sobie, posmaruje tobą chleb.
1: No. I witam bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, ale jednak tytuł tego tygodniowego mistrza interpretacji wędruje do Waldka z Warszawy.
7: Jego dziewczyna to taki pasztet, ale smaczna.
0: Co poeta miał na myśli w SK2? SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Orły oszczędzania są zawsze na plusie,
14: bo teraz w Auchan przy zakupie

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
6: Ruch na wrocławskich ulicach już dosyć spory. W kierunku centrum korkuje się Krzywoustego, Stachocińska, Opolska, Aleja Karkonoska, Mokronoska, Pełczyńska i Sułowska. Dużo was również na moście milenijnym, a także na trasie S5 zakrynicznym. Powodzenia kierowcy o poranku. Ten na Dolnym Śląsku dosyć pochmurny, do tego przelotne opady deszczu, a większe wypogodzenie czeka nas bliżej wieczora. Temperatura nawet przyjemna, do 19 stopni dzisiaj we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu.
5: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
7: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy na Zakopiance, po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W rejonie Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wpadł do rowu. W kierunku Zakopanego zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
8: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
7: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Derby Manchesteru dla City. Manchester United przegrał na Old Trafford 0-1. Jedynego gola strzelił Erling Haaland. W Hiszpanii piątą wygraną w sezonie odniosła Barcelona. Katalończycy pokonali Levante 4-2 i zostali liderem La Liga.
9: Chciałem powiedzieć, że bryczki zabrali z morskiego oka, prawda? A tu policja będzie klepała Mustanga.
10: Polejcie.

0: No to błyszczymy. Błyszczymy tym, co sprzed lat. A jak coś sprzed lat, to kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj podróż do dawnych czasów.
1: O, do bardzo dawnych czasów. Jakie to dawne czasy.
0: Kącik odkurzający.
1: 2001 rok to był?
0: No, proszę bardzo.
1: 2001 rok.
0: Quo Vadis wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. Wchodzi film Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza jest najdroższą produkcją w historii polskiej kinematografii. Jej budżet wyniósł 18 milionów dolarów, pisała polska agencja prasowa.
1: 14 września 2001 roku, tak, było takie rzeczy. Quo Vadis to, kumacie, to jest ten film, prawda, w którym główną rolę grał Marek Winicjusz, Ligia, Petroniusz, tam Neron występował, prawda? A przecież rolę, i to do tego główną rolę, powinien dostać Ursus.
0: To jest żart dochodzący.
1: Dojrzewający jak ser.

0: że to wiesz i ty.
1: Ciekawe rzeczy się czyta też na X-ie. Wczoraj na przykład wieczorową porą PKP PLK na swoim X-ie napisało tak: nieproszony gość w rejonie stacji Warszawa Centralna w związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila. Wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4. Możliwe opóźnienia pociągów. Na miejscu są już kolejarze i specjaliści. Negocjacje trwają.
2: Z łosiem.
1: Działamy, by Emil bezpiecznie, a nie koleją, wrócił do swojego środowiska.
2: A tam, no opóźnienia może i były, ale co to za opóźnienie? No powiedz, spójrzmy prawdzie w oczy, co to za opóźnienie? No, miał być taki pociąg, nie wiem, 2 po 7, a przyjechał 7:08. No.
3: SK2

0: Bam, tak się skończyło. Jamie Whiskey w Radiu SK2, 5 minut zostało do 8.
1: Zobacz, jakie to jest połączenie. Jamie Whiskey, nie? Jeszcze to przed 8 wszystko.
0: Bardzo fajne połączenie.
1: Takie połączenia tylko w Radiu SK2, moi drodzy. I dobrze, że powiedziałeś, że jest 5 do 8, dlatego że po 8 gramy w Państwa Miasta.
0: 726-826-826 lub Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Dzisiaj jest bardzo wdzięczny dzień, bo dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Zobaczcie, 14 dni po wakacjach.
0: Już wypalenie zawodowe. Nie? Do psychiatry L4 na pół roku.
1: Wasze sposoby na wypalenie zawodowe, zapraszamy. Może z jakiegoś skorzystam. 726-826-826 albo Messenger. SK.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?

0: 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
11: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. Przelotne opady deszczu mogą się przytrafić o poranku na Dolnym Śląsku, ale nie będzie padać cały dzień. Poniedziałek będzie jednak pod znakiem chmur. We Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu termometry nie pokażą więcej niż 19 stopni. Teraz mamy około 15. Jeśli chodzi o kolejne dni, to czeka nas wypogodzenie i nieco cieplejsza temperatura. Powodzenia jeszcze kierowcy na dojazdach w kierunku centrum Wrocławia. Przytyka się też Kryniczno oraz S5 za Krynicznem do Wrocławia. Cierpliwości.
10: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
12: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 3 osoby zostały ranne, to po wypadku na Zakopiance. W okolicach Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu. W stronę Zakopanego przejedziemy tylko jednym pasem, tworzy się kilkukilometrowy korek. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
14: Poczułam
13: wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki. Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
12: Polska w związku z rosyjskim atakiem poderwała myśliwce i postawiła służby w gotowości. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To była wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
15: A bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
16: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
17: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
12: Hasło tegorocznego korowodu brzmiało Korzenie i liście, a materiał przygotowała Aleksandra Kanoniak.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
12: Polscy siatkarze liderami grupy B, biało-czerwoni, odnieśli kolejne pewne zwycięstwo. Pokonali Macedonię Północną 3-0 i nadal nie stracili seta. Dziś mają dzień wolny, jutro o 18 zagrają z Ukrainą, a fazę grupową zakończą w środę meczem z Bułgarią. Dziś ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19 Radomiak podejmie Piasta Gliwice. Jutro 2 zaległe spotkania, o 18 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Dzisiaj 14 września obchodzą imieniny.
19: Wymyśliłem coś a propos Siemomysła.
18: Co?
19: Siemomysł, że nie myślisz, nie? No. Mam pytanie do ciebie, bo jest taki zespół Ich Troje, nie? No. A dlaczego nie Ich Korynt, Ich Teby, Ich Ateny albo Ich Sparta, tylko Ich Troje?
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: A od którego to się tak biegło tak dużo kilometrów?
19: Maraton.
18: No, ale to nie pamiętasz, z jakiej miejscowości do jakiej? To nie było do Troi przypadkiem.
19: Podejrzewam, że z Poznania do Siemiatycz.

0: można się pomylić.
1: Bo na przykład Michał Wiśniewski lata po całej Polsce za ukochaną, nie? Tyle ich miał, że wiesz, może ich troje. Nie znam się. Może to jakiś sport chodzi.
0: Może w waszej miejscowości mieszka ukochana Michała Wiśniewskiego? Dajcie znać.
1: 3 po 8.

0: taki sekret się robiło w pamiętniczku, zawsze róg się zaginało, pamiętasz?
1: Tak, i pod tym rogiem było jakiś głupi wiersz.
0: Jakiś, na przykład. No i w ten sposób można pamiętać o drugiej osobie. Nie wiem, czy macie jeszcze swoje pamiętniczki z podstawówki.
1: To się Złote Myśli nazywało.
0: A też, też.
1: 20 pytań, prawda? I na każde odpowiadałeś tak, żeby wypaść jak najlepiej.
0: I Sarsa sobie otworzyła Złote Myśli i napisała się ten utwór. Czy będziemy się pamiętać? 9 minut po 8. Teraz o konsumpcji. Konsumpcji, bo niektórzy zmniejszają opakowania i nie informują tych, co kupują. I teraz za tych, co tak robią, się wezmą.
1: Tak, badanie z 23 roku wykazało, że jest takie zjawisko, które się nazywa downsizing. Downsizing.
0: Właśnie tak.
1: No, czyli chodzi o to, że opakowania są po prostu takie, jakie były, ale w środku jest trochę mniej produktu za tę samą cenę. I najczęściej dotyczy to słodyczy i na biało. UOKiK sprawdził, no i są firmy, które rzetelnie informowały o tych zmianach, ale są też firmy, które nieuczciwie podchodzą do tematu i na przykład nie informują klientów o zmianach wielkości produktów w środku. Czyli są takie, które działają uczciwie i takie, które działają po cichu nieuczciwie.
0: No, ale te, co uczciwie podchodzą do tematu i informują klientów o zmianach, to dbają o to, by ten wilk był syty i owca cała,
1: a
0: nie?
1: Te, które działają nieuczciwie, dbają o to, by człowiek był chudy i portfel był chudy. SK2

0: Magiczny, piękny utwór od Carly Fernandez.
1: Gdzie koło?
0: SK2. A, koło już.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Jak ninja jesteś.
0: No, idziesz, no, wszystko. Dobrze, mamy koło i mamy dzisiaj dwie zawodniczki. Ania i Irena. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Hej.
0: Mamy dwa dzień dobry, znaczy jedno dzień dobry, jedno hej. Ale to też tak ładnie.
1: Ładnie.
0: Witamy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: W prawo czy w lewo, Aniu?
6: W prawo.
1: W prawo, proszę. To ja zrobię. Mam bliżej.
0: Joker.
1: O, Joker.
0: Aniu, możesz sama sobie wybrać literę.
1: M?
6: My. Jak mama.
0: My jak mama. 20 sekund, uwaga.
1: No to lecimy, uwaga, państwo.
6: Mołdawia.
1: Miasto.
6: Mińsk Mazowiecki.
1: Znana postać.
6: Maryla Rodowicz.
1: Roślina.
6: Magnolia.
1: Kolor.
6: Morelowy.
1: Zawód.
6: Murarz.
1: Samochód.
6: Mazda.
1: I tutaj musimy skończyć.
0: Już, nie zdążymy. Tak? 7, bo ja chyba nie mam zastrzeżeń.
1: Ja też nie mam. Ale zobacz, Mińsk Mazowiecki powiedziała. Ale jakby
6: nie wiem, czy takie coś jest.
0: Ale jest.
1: Jakbyś powiedziała Mińsk, też
0: byśmy
1: zaliczyli,
0: ci zaliczyli. Troszkę
1: tak,
0: straciłaś czas na ten mazowiecki, no, ale dobre, bo polskie.
1: Tak jest.
0: To jest nasza dewiza. Dobra, 7 punktów, Aniu, dla ciebie. Irenko, 7 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
5: W prawo, poproszę.
0: Prawo, proszę bardzo. Byłem przygotowany w lewo, ale powiedziałaś w prawo i musiałem zmienić ułożenie dłoni. Dobrze, dla ciebie będzie litera R. R jak rower. 20 sekund, Ireno, uwaga, państwo.
5: Rosja.
0: Miasto.
5: Rzym.
0: Rzeka.
5: Ren.
0: Tytuł filmu.
5: R.
0: Imię.
5: Robert.
0: Roślina.
5: Róża.
0: Potrawa.
5: Rosół.
0: Zawód.
5: Ratownik.
0: Samochód.
5: Renault.
0: Znana osoba.
5: Rihanna.
0: Wow! Co tu się wydarzyło? Rihanna jeszcze rzutem na taśmę chyba była, nie?
1: Była, no. A nawet jakby nie było, no to jakby nie patrzeć, wtedy by było 8 punktów.
0: No.
1: A jest 9 punktów.
0: A ja bym nawet powiedział, że więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
1: A co miałaś jeszcze?
6: Dziesięć.
1: A znana osoba.
0: Dziesięć.
1: Jeszcze rzeka.
0: Dziesięć, siedem, co za pojedynek. Irena, do ciebie leci prezent marzeń wartości 500 zł.
5: Wow, dziękuję.
0: Takich
5: ślicznie.
0: Zawodników, no.
5: Dziękuję.
0: No.
5: A czy ja mogę pozdrowić?
0: A może.
5: Z okazji tego wypalenia zawodowego, no. Chciałabym tylko pozdrowić wszystkich mieszkańców Hrubieszowa, a zwłaszcza pływalnię Fala, która słucha Radio SK2, dlatego wiem, że są konkursy takie jak ten.
0: Super.
5: Na przykład.
1: Jak ci się połączyła pływalnia Fala z wypaleniem zawodowym?
0: Bo na wypalenie zawodowe trzeba chlutnąć wodą,
5: tak.
0: Żeby nie było
5: i
0: wypalenia.
5: Żeby się ocknąć.
0: No,
5: tak,
0: no, skakujesz do wody i już nie jesteś wypalony, tylko jesteś utopiony.
1: Tak.
0: Ania, ty też możesz kogoś pozdrowić, jak już tak pozwalamy sobie na takie pozdrowionka.
6: No to super. Ja akurat chciałam pozdrowić ZUS, najlepiej oddział w Rzeszowie. Dziękuję. Dziękuję za to chorobowe, którego nie dostałam.
0: No właśnie, pięknie. Dobrze, no. Super pozdrowienia.
1: Nie,
0: Aniu,
1: ma chorobowego i z tego się bierze wypalenie zawodowe. No.
6: Tak właśnie.
0: Nagroda pocieszenia do Ani, główna nagroda do Ireny. Jutro po 8 też zagramy. Piękne pozdrowienia, dziękujemy.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Duo, u nas jest duo. Tu Demono, a na antenie Radia SK2 cały czas nasze duo, Wajda i Jarząbek.
1: Jak macie aparat w smartfonie, to można pomóc NASA. NASA apeluje o taką pomoc. Zachęca użytkowników smartfonów do fotografowania nieba w celu wsparcia badań prowadzonych przez satelitę Pace.
0: Pisze się Pace, ale chyba czyta się Pace. Bo skoro Space to jest Space, to Pace to musi być Pace.
1: Tak czy inaczej, nie? Jak macie aparat, to możecie pomóc Pace.
0: Pace możecie pomóc.
1: Na przykład, no.
0: Ale powiem ci, że jak ja patrzę na swoją galerię, to jedynie jak mogę pomóc NASA, to w wychowaniu dzieci.
1: Tak. Ja mam bardzo podobnie. Ostatnio przeglądałem swoją galerię, prawda? Jest zdjęcie pokoju moich dzieci i powiem wam szczerze, że wejść tam, po prostu ja patrzę na to wszystko, tam trzeba tylko wejść i jeszcze tylko NASA na środku.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
3: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już od 18 do 20 września targi Twój mały dom do 120 metrów kwadratowych. Całoroczne i letniskowe domy mobilne, modułowe i szkieletowe. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Duże rabaty. Zapraszamy do Centrum Handlowego Aleja Bielany. Bilety na twójmałydom.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
12: Jeszcze może się przetykać S5 zagranicznym w kierunku Wrocławia. Wciąż Was sporo również na moście milenijnym czy Krzywoustego oraz Alei Sobieskiego w kierunku centrum stolicy Dolnego Śląska. Cierpliwości także na południu kierowcy. Pogoda w naszym regionie będzie dzisiaj w kratkę. Na początek pochmurno i miejscami deszczowo. Na koniec natomiast możliwe wypogodzenie. We Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu spodziewamy się typowo jesiennej pogody. Od 15 do 19 stopni pokażą nam termometry.
11: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
13: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Słowak poszukiwany przez Interpol, zatrzymany w Częstochowie. 56-latek był ścigany za próbę zabójstwa na zlecenie w Ukrainie. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymany. 2 lata temu wpadł za udział w gangu, który podrabiał pieniądze. Wyścig samochodów, ale bez ryku silników. 19 września w Belgii odbędą się Mistrzostwa Europy aut napędzanych energią słoneczną. W całodobowym wyścigu wystartuje też Łódź Solar Team, a polska ekipa jest aktualnie wicemistrzem Europy. Z kolei w Formule 1 Kimi Antonelli ucieka coraz bardziej rywalom. Tym razem Włoch wygrał Grand Prix Hiszpanii na torze w Madrycie, a dzięki zwycięstwu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W niej ma już 81 punktów przewagi nad drugim Georgem Russellem.

0: A kto nie słuchał, ten trąba. No, taka jak w tym utworze.
1: To posłuchajmy w takim razie czegoś nieświeżego.
0: O, lubimy te nieświeże.
1: Oczywiście, że
0: one,
1: tak.
0: One bawią i uczą i czasami się mówi, że jak news jest długo, to długo gdzieś dawno temu się pojawił, to już brzydko pachnie.
1: A wcale, że tak nie jest, prawda?
0: Bo chociaż warto, trochę tak jest z tym.
1: Warto wrócić do tego, co się działo.
0: No, z tym kącik tak. Odkurzający. Warszawa. Duszący smród w szkole. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 4 w Ursusie nie mogą chodzić do swojej placówki, bo na korytarzu unosi się duszący zapach. Sanepid sprawdza sytuację w budynku, donosiła Wirtualna Polska 14 września 2018 roku.
1: Na mój nos winna może być grochówka albo fasolówka? Nie wiem. Ale zobaczcie, jakie cwaniaki, prawda? Oni te diety planetarne już 8 lat temu testowali. Na żywym organizmie.

0: O, zazdroszczę Krzysztofowi. 8.50, to on ma sen dopiero.
1: No,
0: o, widzisz?
1: Może, ale... może na nocną zmianę pracował, wiesz, i to o 6 odbija dopiero kartę zakładową.
0: Mogłbym tak, zacząć tak śpiewać, to bym teraz leżał do 9.
1: 10 minut do 9 właśnie. Zostało chwila nieuwagi i kolejny sukces.
0: Ach, jak ja, my lubimy takie sukcesy. Sukces polskich dworców w rankingu European Railway Station Index 2026.
1: My English isn't as great as it could it be after so many years of learning.
2: Tak jest.
1: Jest to ranking, który ocenia polskie, ogólnie dworce pod kątem punktualności, infrastruktury i usług dla pasażerów.
0: I teraz zastanawiacie się, które dworce. Tak jest, to wymieniamy. Wrocław Główny na 4. miejscu, a Kraków Główny na 9. miejscu. A tych dworców jest 60
1: w całym rankingu. Proszę bardzo, w pierwszej dziesiątce aż 2 polskie dworce.
0: Bo wiecie co, wiecie jak to jest. Może i nasze dworce nie są idealne, ale są za to bardzo kulturalne.
3: Za utrudnienia przepraszamy. SK2.
1: Tylko klusek zapomniałem do ryjka wsadzić, wiesz, bo to zawsze z kluskami w ryjku te panie tam mówią na dworcach, tak, ale kulturka pełną
0: kulturka
1: parą.
0: Jest, nie, no, proszę, no. Dziękuję.
1: Przepraszam.
0: Przepraszam.
1: Do widzenia.
0: Przepraszam najczęściej.
1: Do widzenia. 9 do 9.

0: Panda i Banda dalej koncertują. Ostatnio widziałem plakat, że gdzieś tam koncert za niedługo tej grupy. 6 minut niecałe zostało do 9. Kto nas słuchał uważnie przez całe wakacje, ten wie, że mieliśmy taki pewien cykl wakacyjny, do którego bardzo często zgłaszał się jeden ze słuchaczy, to Tomek. I Tomek właśnie znowu nagrał nam głosóweczkę.
1: Tak was słucham i pozdrawiam. Trzymajcie się panowie z Las Palmas. Hej, Tomek.
0: Tomek z Las Palmas, kojarzymy, pozdrowienia.
2: Oczywiście, i tym właśnie różni się Tomek od edukacji, bo nauka nie poszła w las, a Tomek tak.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
4: Większość z Was jest już w pracy albo właśnie do niej zmierza. W związku z tym na ulicach jest jeszcze możliwy większy ruch, także jedźcie ostrożnie i bądźcie cierpliwi, przede wszystkim na fragmentach śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Wciąż przytyka się również S5 za Krynicznem do Wrocławia. Niektórzy zjeżdżają na starą drogę i ona też jest teraz zatłoczona. Pogoda pochmurna, miejscami deszczowa, do 19 stopni dzisiaj we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu.
3: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
5: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To nie są ćwiczenia, to poważna eskalacja ze strony Rosji, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak dodaje, Rosja może planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Zagrożone są m.in. tereny przygraniczne. Wczoraj Rosjanie zaatakowali stację benzynową i pociąg Kijów-Warszawa w pobliżu polskiej granicy.
6: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
5: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 koło Grójca w miejscowości Maciejówka w stronę Radomia. Ciężarówka uderzyła w bariery. Kierowca z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
7: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas. Zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
5: A policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Polityczny remis w Szwecji. Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto stworzy rząd. Według prognoz centrolewica może mieć 175 mandatów, a prawica 174. To oznacza, że w wyniku mogą zdecydować pojedyncze głosy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
5: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
2: SK2 News, Wrocław.
4: Tu Kacper Michalak. Mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku. Zginęło 5 osób, a najbardziej ucierpiały stronie śląskiej lądek Zdrój-Bystrzyca, Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. Wciąż trwa odbudowa po powodzi.
9: Niedawno otwieraliśmy most, to jest centralne miejsce w samym Kłodzku. Ta odbudowa jest z plusem, to znaczy sama płyta została podniesiona właśnie, żeby zabezpieczyć ten obiekt.
4: Mówiła w naszym studiu wojewoda Anna Żabska. Na odbudowę po powodzi trafiło do nas 11 miliardów złotych. A milicka policja przypomina zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na stronie Komendy Powiatowej znajdziemy informacje, jak należy postępować.
10: Mamy 9:00. Tak, dzisiaj skupimy się na walce z wypaleniem zawodowym. Takie mamy święto w kalendarzu i ja też wam będę przypominała, że życie to nie praca, bo cytując pewnego mądrego skrybę, życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. I wszystko to znajdziecie w polskich hitach, które zagram wam. Gramy wam cały czas i zagram wam w tej godzinie. Zalia i Dawid Podsiadło, przed nami Kasia Grodzka. Dzień dobry, budzimy się wszyscy.
11: No to gra.

0: Niech mi ktoś powie, że polski rok nie ma rozmachu. Trochę dobrego, właśnie, polskiego roka. Przy poniedziałku na pewno nie zaszkodzi. Polski Human gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, a co tam słychać w Polskim Komitecie Olimpijskim? No, dzisiaj po południu zbierze się zarząd i państwo zdecydują, co dalej z prezesem Biesiewiczem. Czy ktoś go zastąpi, czy będzie to konkretne nazwisko. Sprawa ma związek oczywiście ze śledztwem wokół znanej wszystkim giełdy kryptowalut. Oczywiście sprawa i zarzuty są naprawdę bardzo poważne, ale widzę tutaj jeden pozytyw. Dzięki tej historii wyklarowała się nowa dyscyplina olimpijska. Trzymanie się stołka na dystansie olimpijskim oczywiście.
1: SK2.

Naszym wehikułem przenosimy się do 1987 roku, a chodzi o C'est la vie i Paryż z pocztówki od Andrzeja Zauchy. Jacek Cygan napisał poetycki tekst, opierając się tylko i wyłącznie na własnej wyobraźni i zdjęciach ze starych pocztówek. W momencie tworzenia utworu autor słów nigdy wcześniej stolicy Francji nie odwiedził. No i jak wyszło? No wyszło takie piękne cudo.

0: Jeśli powoli planujecie sobie ferie albo też wakacje w przyszłym roku i szukacie jakichś inspiracji, gdzie by tu się wybrać, to ta nowość od BRO może wam coś podpowiedzieć. Jakub, kręcąc teledysk właśnie do tego kawałka, odwiedził wszystkie 16 województw po to, żeby pokazać, co ciekawego można tam zobaczyć. Naprawdę warto zerknąć, bo to 3 tygodnie ciężkiej pracy całej ekipy i 7000 kilometrów na liczniku. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami jeszcze muzyczna nowość od Kuby i Kuby, a także Róże Europy.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
8: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
9: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
10: Jadą mi się, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
11: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Pitlane. Elektryczne go-karty.
3: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny?
2: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
3: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: SK2 Wrocław.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: kawałek, który mnie osobiście kojarzy się z moim panem matematykiem ze szkoły. Rymował sobie niedziel przez zero cholero. Ja wiem, że to jest niezbyt dyplomatyczne, ale jednak zapamiętałam na lata. Mniej niż zero, Lady Punk, takie polskie klasyki. Gramy wam w Radiu SK2, przed nami newsy punktualnie o 10:00.
1: Reklama. Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
12: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept.

0: Jeśli się wypogodzi, to po południu. Nie rozpieszcza nas pogoda w poniedziałek, więc pierwszy dzień nowego tygodnia może być dla nas trudny. Temperatura jednak nie jest bardzo niska, do 19 stopni się dzisiaj spodziewamy i słupki zbliżają się już do tej wartości we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. Korki w stolicy regionu trochę się zmniejszyły, jedynie Podwale do Świebockiego trochę stoi oraz S5 za Krynicznem do Wrocławia.
1: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
2: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKO i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
4: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
3: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto.
2: A dziś także sąd ma się zająć zażaleniem za aresztowanie Radosława Piesiewicza. Zakopianka znów przejezdna. Zakończyły się utrudnienia w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano samochód wypadł z drogi i wjechał do rowu. Utrudnienia dotyczyły jezdni w kierunku Zakopanego, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
2: Służby badają teraz przyczynę tego zdarzenia. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Coraz większe zmęczenie pracą i wyczerpanie psychiczne oraz fizyczne to jedne z jego objawów. Eksperci apelują, żeby ich nie bagatelizować. Wypalenie zawodowe może poważnie odbić się na zdrowiu, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
6: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
2: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
7: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak. Wcześniej zwycięstwo, teraz remis, ale Sparta Wrocław jest w finale. Drugie spotkanie półfinałowe Ekstraligi WTS-u z Unią Leszno zakończyło się wynikiem 45-45, jednak dzięki wygranej w pierwszym meczu Sparta zagra teraz w finale. O mistrzostwo pojadą w 2 meczu z zespołem z Torunia. Pierwsze spotkanie na wyjeździe już w niedzielę. Po 8 meczach tylko 6 punktów w tabeli Ekstraklasy. W sobotę piłkarze Śląska Wrocław przegrali u siebie z Koroną Kielce 1-2. Kolejne spotkanie w piątek w Krakowie z Wisłą.
8: Mamy 10:00, a ja już wypisuję wam receptę na 10 polskich hitów, które poprawią wam nastrój w tej godzinie. Mam dla was piękny duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim, a na początek mocniejsze brzmienie. To od zespołu Happy Set. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: 100% polskich hitów w zasięgu waszego ucha. Tak wam gramy w Radiu SK 2, a to w zasięgu twojego wzroku i goja. A ja patrzę na badania prosto z USA. Ponad 70% dorosłych Amerykanów przyznało, że w ostatnich miesiącach odczuwało takie silne fizyczne i psychiczne zmęczenie codziennością. To przez ciągłe poczucie presji i niepewnej sytuacji gospodarczej. No smutno się to czyta. Ale nie wiem, czy kojarzycie ten trend, że Amerykanie zaczęli odkrywać coś, co my Europejczycy znamy od dawna. Tutaj jako przykład mogę podać się kompot, czy też wietrzenie mieszkania. Tak to chyba ostatnio się odbywa. No to chyba właśnie odkryli kolejne europejskie doświadczenie. Nastrój w polski poniedziałek.
1: SK2.

0: O Boże, znowu poniedziałek. Tak na pewno powiedziało dziś z Pół Polski. Amuniek i Spółka o tych sprawach wyższych napisali mi piosenkę. To Bóg i Tilof w Radiu SK 2. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Sprawdziłam. Felinoterapia też może, słuchajcie, pomóc. Ujmując to trochę prościej, terapia z kotami oczywiście. Głaskanie ich sierści obniża stres i też może zrelaksować. Dużo dobrego robi też, uwaga, słuchanie kociego mruczenia. Ma właściwości kojące i obniża ciśnienie. Ja na przykład kota nie mam, ale od zawsze lubiłam ten dźwięk przypominający mały traktorek. W ten sposób można swój stres po prostu zaorać.
1: SK2. Reklama.
2: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
3: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
5: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A?
9: EcoPlanet zabrał kontener z rupieciorami.
10: EcoPlanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
11: 8. 8200. 8600.
12: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
13: Potrzebujemy towaru.
14: I pieniędzy.
12: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
15: Tata chce schudnąć.
16: Mama chce mieć więcej energii.
17: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
15: Zróbcie to razem.
16: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
15: Umów się na diet-med.pro.
18: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
19: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
18: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
19: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
18: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
19: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
20: Waść, słyszą Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
21: A cóż to za okazja?
20: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
22: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
23: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
24: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii dobry plan wystarczy.
25: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
25: Castorama!
26: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
25: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: A jakby tak wziąć gumkę i wymazać to, co nam nie pasuje z naszej przeszłości? No, tak się niestety nie da, ale jakby się dało, to moja gumka na pewno pachniałaby jakimiś takimi truskawkami, bo pamiętam, że w latach 2000 były takie bajery do kupienia w sklepie papierniczym. Oj, były. Kwiat jabłoni i od nowa. Gramy wam w Radiu SK 2, przynajmniej newsy punktualnie o 11. Można zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
14: Cześć, kochanie.
15: Co chcecie na obiad?
16: Cebulę z pire.
17: Pierogi z serem.
18: Makaron carbonara.
19: Fasolka po bretońsku.
15: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
15: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
20: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
21: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
22: Tartagamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartag Amesco.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
27: Po Wrocławiu na pewno jeździ się już lepiej niż rano. S5

0: Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
1: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Do chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
0: Mówi Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji, a za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Diesel coraz bliżej 9 zł za litr. Średnia cena oleju napędowego to już 8 zł 76 groszy. W przyszłym tygodniu może wzrosnąć do 8 zł 95 groszy. Drożeje też benzyna za litr 95. Kierowcy płacą średnio 7 zł 89 groszy. To najwięcej od czerwca 2022 roku. Ceny benzyny mają jednak się ustabilizować. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad 10 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet dziewiątkę z przodu.
0: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie, dostawy paliw są niezagrożone. Chce przelecieć nad Atlantykiem jak 100 lat temu. Krzysztof Taczalski z Zakrzówka planuje pokonać ocean repliką samolotu Charlesa Lindbergha. Do lotu przygotowuje się od kilku lat. Ma już licencję pilota i trenuje na symulatorze. Teraz szuka sponsorów, a lot ma potrwać około 33 godzin.
3: K2 News, Wrocław.
4: Tu Kacper Michalak. Płonie poddasze karczmy w Pełcznicy w gminie Kąty Wrocławskie. Trwają prace rozbiórkowe, by dotrzeć do źródła pożaru. W akcji gaśniczej bierze udział 13 zastępów Straży Pożarnej. Wcześniej z budynku samodzielnie ewakuowało się 14 osób. Nikt nie jest poszkodowany. Chcesz kupić dom lub mieszkanie? Zanim to zrobisz, odwiedź targi mieszkaniowe WroExpo. Na miejscu będziemy mieli okazję porównać oferty nieruchomości, m.in. we Wrocławiu oraz w powiatach trzebnickim czy milickim. Darmowe wydarzenie już 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arenie Wrocław.
5: Lot zabytkowym samolotem nad oceanem, no klasa, tylko co robić przez te 33 godziny? To sporo czasu na dokręcanie śrubek w trakcie lotu. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie my też polecimy, tylko muzycznym wehikułem czasu, a na początek Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: Bez reklam.

twoje radio, które gra 100% polskich hitów. Budka Suflera za nami w Radiu SK2. Wspominaliśmy przed chwilą o locie zabytkowym samolotem nad Atlantykiem, który ma trwać 33 godziny. No to teraz wręcz przeciwnie. Opowiem wam o najkrótszym locie na świecie. Pewne szkockie linie obsługują lot pasażerski między takimi małymi wysepkami. Dystans to 3 km, a podróż trwa zazwyczaj 1,5 minuty, choć przy dobrych wiatrach, jak tam dobrze powieje i dobrze piloci złapią, to nawet i poniżej minuty schodzi czas tego kursu. Bardzo szybko. No to chyba bardzo ważną procedurę oklaskiwania udanego lądowania pasażerowie rozpoczynają w ogóle przed wejściem na pokład.

Gdzieś słyszałam, że prawdziwe oblicze drugiego człowieka poznamy po tym, jak traktuje gołębie. Ja nie wiem, czy to jest dobry punkt odniesienia, za to wiem, że piosenka o gołębim puchu w roli głównej w latach 80. zrobiła wielki szum na polskiej scenie muzycznej. Mówię oczywiście o przeboju Gołębi Puch od zespołu Lombard. Utwór trafił na wydaną pod koniec 1985 roku płytę Anatomia, a o charakterystyczne, syntetyczne brzmienie zadbali inżynierowie ze studia w Holandii. Przed nami Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: A to nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK2. Co mi tam? Widzę, że Wiktoria powoli chce czmychnąć z zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, bo w ostatnim notowaniu zajęła właśnie 20 miejsce. Jeśli lubicie ten kawałek i myślicie, że chętnie usłyszelibyście go w piątkowym zestawieniu, to sk2.pl, tu możecie na niego zagłosować, a kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
7: Jadą mi się, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
8: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
11: I po reklamie.

0: Wczoraj udało mi się zobaczyć, słuchajcie, konika polnego, ale cykady to nie widziałam co najmniej od kilku lat. Dobrze się skubane kamuflują. Za to u nas słychać cykady na cykladach. To zespół ma nam w Radiu SK2. Tuż przed południem wam gramy najlepsze polskie hity. Przed nami też newsy.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę.
2: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
11: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
12: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
14: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
15: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
16: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
17: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
18: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
19: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
0: W tym momencie termometry pokazują 18 stopni, a maksymalnie spodziewamy się 20. Wrocław, Trzebnica i Milicz pozostają niestety pochmurne, poza tym od czasu do czasu może padać deszcz. Musimy jakoś przetrwać ten poniedziałek, więc na pocieszenie powiem, że od jutra będzie cieplej, możliwe nawet 23 stopnie we wtorek oraz 26 w środę. Do tego zapowiadane są liczne słoneczne momenty. A teraz niestety coś nam się przytyka, węzeł Wrocław Południe w stronę Legnicy i Zgorzelca na A4. Uważajcie!
1: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
2: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczko.

0: Polityków.
1: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich. Zatrzymanie pociągu i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
2: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
1: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 złotych mają zapłacić właściciel sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalali, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
3: Tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców.
1: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów złotych.
4: SK2 News, Wrocław.
5: Sukat Spermichalak, autobus wsparcia wyruszył w trasę po Wrocławiu. To część miejskiej kampanii Hate Over, wymierzonej w przemoc rówieśniczą i cyberprzemoc. Autobus odwiedzi jeszcze 15 placówek. W piątek pojawi się pod zespołem szkół numer 9 przy ulicy Krajewskiego. Miliccy policjanci podsumowują weekend. W sobotę oraz niedzielę mundurowi przeprowadzili łącznie 59 interwencji domowych oraz w miejscach publicznych. Na sprawców różnych wykroczeń nałożono 32 mandaty na łączną kwotę ponad 9 000 zł. Zatrzymano też nietrzeźwą rowerzystkę oraz odnotowano jedno zdarzenie drogowe.
6: Poniedziałek, prawie połowa września i wybiło właśnie południe 3 minuty po 12 w tej godzinie. Kamil Nosel zrobi komuś niezłą wkrętę, kapelusze również z górnej półki, a przede wszystkim to, po co tutaj jesteście. Tylko polskie hity i nie będziemy ich dawkować. Ile tam ich mam?
7: 10 hitów.
8: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
6: Jak od rana działacie na pół gwizdka, to teraz podkręcamy tempo. Kowalski, witajcie w SC2. Zobaczył.

0: bracia i wierzę w lepszy świat. Nie uwierzycie, jaką wkrętę Kamil Nosel teraz komuś wywinie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Czy ja do pana Krzysztofa się dotelefonowałam?
3: Tak.
2: Dział odpraw lotniczych z PHR Dagmara, proszę pana. Dostaliśmy z biura podróży od państwa listę pasażerską na wylot do Egiptu. To jest pan, tak?
3: Tak.
2: Ja widzę w historii, proszę pana, że tutaj był problem, jeśli chodzi o walizkę. Czy ja mogę się z panem umówić, proszę pana, na nadanie tej walizki? Bo nie chcemy, proszę pana, mieć takiej samej sytuacji jak ostatnio.
3: To znaczy, co ja tam muszę?
2: Bo tak, w zeszłym roku widzę, że była awantura ze zgubioną walizką u pana.
3: Tak, z opóźnieniem przyszła.
2: Chcemy tego uniknąć, proszę pana, bo ostatnio te osoby, które z państwem się kontaktowały, były na lekach. I tutaj nam wyszło, proszę pana, bo oni zdjęli L4 na dłużej. I chcemy uniknąć tego samego, jeżeli znowu będzie zgubiona walizka, więc prośba jest taka, żeby pan sobie ją nadał.
3: Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Poczta.
2: No gdyby pan mógł ją nadać i przy okazaniu biletu pokazać kwit nadania, to będzie po sprawie.
3: No nie wiem, co ja mam zrobić.
2: No to przecież panu mówię, co ma pan zrobić.
3: Wysłać, tak? Pocztą czy kurierem,
2: no
3: tak?
2: No tak, ponieważ my, proszę pana, na lotnisku nie weźmiemy tej walizki, bo od razu pan się będzie nam świecił na czerwono, jako awanturnik.
3: Ja się nie awanturowałem, tylko proszę panią.
2: Taką adnotację mam, proszę pana.
3: Ja się postaram, bo ja się nie jestem zorientowany, jak to się robi, proszę panią.
2: No kurierem na poczcie, albo pocztą na kurierze.
3: No to ile muszę wcześniej wysłać?
2: No tak, żeby do Egiptu doszło, proszę pana. Ja panu z doświadczenia powiem, że idzie no przynajmniej tydzień.
3: I koszty ponoszę.
2: No tak, bo my nie możemy tej walizki zabrać, bo będziemy się bali, że pan znowu nam zrobi awanturę.
3: Ja, proszę panią, awantury nie robiłem, tylko się upominałem o walizkę. I żadnych nikt awantur nie robił.
2: Proszę pana, gdyby nie było awantury, proszę pana, to osoba przyjmująca reklamację by nie poszła na L4.
3: No to ja nie wiem.
2: Dobrze, czyli co, temat jest załatwiony?
3: Tak, w razie czego to po ten numer można dzwonić.
2: A nie, niech pan to wszystko załatwia z Moniką teraz.
4: Krzysiu, jesteś wkręcony w Radiu SK, wszyscy cię słuchajmy.
3: Dobrze. Ja to rób to.
1: Nosel wkręca.

0: SC2 wyrastają, polskie hity jak grzyby po deszczu i zamki na piasku Lady Punk.
1: I grzyby też były powodem problemów dwóch Włochów, czy tam w świecie internecie. Pojechali sobie na grzybobranie do Szwajcarii i nie wiedzieli, że w szwajcarskich lasach jest tam dzienny limit zbierania grzybów. Można tylko 3 kg, nie więcej. A Włosi uzbierali sobie 30 kg i dostali za to spory mandat za grzyby.
2: SK2.
1: Najdroższe kapelusze, jakie można przywieźć z zagranicy.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
14: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
13: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort & Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
19: O.
18: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
21: 18,47,12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
22: To ja też chcę.
21: 24,30.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Ale to po prostu płynie. Sama chwesty dwa i hip hip hura, a my oczywiście płyniemy cały czas pod prąd. Jak rybki, a nie jak z prądem śmieci, które to będziemy z rzeki wyławiać w newsach Eski 2 punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
7: A cóż to za okazja?
6: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
9: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
15: Zastanawiałam się dzisiaj, czy przyjechać rowerem do pracy, ale zniechęcił mnie deszcz padający do południa. Tu proszę, jaka niespodzianka po południu. Zza chmur będzie pokazywać się słońce, a temperatura do

0: mają już się skończyć. Jeżeli chodzi o jutrzejszą pogodę, zdecydowanie lepiej. Słońce i 22 stopnie we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacja z ostatniej chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza, a właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie scenariusze są na stole.
3: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu

0: Odpadami pokazał Ari Habira, co można znaleźć w Warcie.
1: Widzimy sterty śmieci, tu są puszki.
2: Dużo jest puszek, butelek, są opony. Wagowo samych opon jest około 300 kg.
3: Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
1: Dlaczego to trafia do rzek?
3: Głupota ludzka. Nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, człowiek wypije, potem już nie chce tego opakowania zabrać.
0: Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty od 4 lat. Zebrano już ponad 4,5 tony śmieci.
4: SK2 News, Wrocław.
5: Kasia Pawlak, nie wybuchł na strychu kamienicy przy ulicy Rejtana we Wrocławiu. Znaleźli go robotnicy podczas prac remontowych. To granat moździerzowy z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców 3 kamienic. Teraz są w podstawionych autobusach MPK. Na miejscu pracują saperzy. Kolejny odcinek Halera w remoncie to w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Chodzi o odcinek od Powstańców Śląskich do Gajowickiej. Remont obejmuje teraz przystanek autobusowy. Za kilka tygodni robotnicy zaczną zrywać asfalt z drogi.
6: Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Taki dzień mamy 14 września, tutaj w kalendarzu widzę. Różne rzeczy wypalić można. Na przykład dziurę w spodniach podczas ogniska albo dziurę w garnku również, ale my nie wypalamy się w żadnym wypadku w pracy. Od wypalania ja jestem tutaj i właśnie wypalam dla Was 10 polskich hitów bez przerwy. To co, dorzucamy do pieca?
7: 10 hitów.
8: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
6: Marisa, Stachurski, Zio, Margaret, Oskar Cyms. Takie hity w tej godzinie, że wypalimy dziurę w podłodze albo napięcie w klapkach. Kowalski, witajcie.

0: magiczne słowa w SC2 w dziesiątce hitów i to bez żadnej przerwy, wypalone w polskiej muzyce. Sypiemy tutaj najlepszymi w SC2 tylko hitami, jak branże, w których szef może sypnąć podwyżką, czytam w internecie. Nagłówek z kolorowej pracy, w tych branżach wynagrodzenie rośnie najszybciej. Mówię, kliknę, sprawdzę, zobaczę, może moja albo twoja. I tutaj napisano, że chodzi o branże związane z AI. Czyli rozumiem, że jak w pracy korzystamy ze sztucznej inteligencji, to naturalnie możemy iść po podwyżkę.
1: SK2.

0: Stachurski w SK2 i ciekawe, gdzie wylądujemy za chwilę.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo piosenki mają bardzo różne historie, zwłaszcza swojego powstania. I ten hit, który już za chwilę dla Was puszczę w SC2 w naszym wehikule czasu, to jest efekt takiego popołudniowego spotkania autora tekstu Andrzeja Mogielnickiego z liderem zespołu 2+1 Januszem Krukiem. Panowie prawie 45 lat temu usiedli sobie przy stole, przy którym panował nastrój takiej popołudniowej bohemy. Jedli, popijali to i owo, no i w takich sytuacjach też człowiekowi chce się naturalnie śpiewać. No i Janusz wziął gitarę, zaczął tam brzdąkać, bawić się tymi dźwiękami, a tekściarz Andrzej, pod wpływem tego impulsu i bardzo dobrego humoru, który przy stole panował, natychmiast dopisał do melodii słowa o idącym przed siebie człowieku, który szuka słońca i ucieka od problemów, ucieka w stronę słońca.

0: my chcemy nowego albumu Mroza. I to jest ostatni singiel przed premierą właśnie nowego krążka. Wszystko, czego chciałem, z braciszkami Kacperczyk. Ten numer hula też na gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Premiera albumu Mroza w piątek. No to tego dnia też kolejne notowanie. Możemy zrobić, umówić się i zrobimy chłopakom prezent, całej trójce, aby premierowo może zajrzeli co na podium. Gorącej polskiej dwudziestki SK2.pl. Tam to wy decydujecie o ich losie.
1: SK2. Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Tata chce schudnąć.
11: Mama chce mieć więcej energii.
12: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
10: Zróbcie to razem.
11: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
10: Umów się na diet-med.pro.
13: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
14: W tym roku do wyboru masz 2 nowe sposoby głosowania.
13: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
14: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
13: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
14: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
15: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: I po reklamie.

0: SC2, aktywne polskie hity, tak jak wulkany, przez które jest lawa problemów. O nich w newsach SC2 o 14.
1: Reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
21: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
22: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
21: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
22: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
21: Nie bujasz?
22: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
23: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
24: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: W waszym domu widać kobiecą rękę?
27: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
28: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: Zaczynamy od utrudnień na ulicy Rejtana. Jest krótka, ale zablokowana, bo tam pracują saperzy. Za moment wywiozą znaleziony w kamienicy pocisk na poligon. Nikomu nic się nie stało. Nowe utrudnienia też pojawiły się na ulicy Halera od Powstańców Śląskich do Gajowickiej. Na razie jeszcze bez większych utrudnień, ale będzie zrywany asfalt. Na S5 na trasie z Wrocławia do Trzebnicy również. Dzisiaj dosyć ciepło, do 20 stopni. Jutro więcej słońca i 22 kreski. Wrocław, Mielec i Trzebnica.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski dron na plaży, na miejscu żandarmeria, policja i saperze. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo, koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
3: Najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej.
2: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i obserwacje. Musimy być ciągle gotowi. Tak te wydarzenia komentuje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
4: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będą pojawiały się drony, a my będziemy przeciwdziałać.
2: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. W piątek podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. Poszkodowany trafił do szpitala. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu 20 lat więzienia, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
2: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski w sierpniu na osiedlu willowym.

0: Saperzy wywożą już niewybuch na poligon. Przypomnijmy, robotnicy znaleźli na strychu kamienicy przy Rejtana we Wrocławiu granat moździerzowy z czasów II wojny. Ewakuowano mieszkańców trzech kamienic. Kupujesz mieszkanie, nie daj się nabrać na ładną kuchnię i metry kwadratowe tylko na papierze. Zanim wydasz setki tysięcy złotych, na targach mieszkaniowych skorzystasz z wiedzy ekspertów.
1: Liczy się metraż. Często słyszy się o tym, że stolarka okienna, że się nie domyka.
0: Mówi Marcin Sielowski, organizator targów, a te odbędą się 19 i 20 września na targach. Czyński Arena. Wstęp wolny.
2: Nad Etną dobrze słyszałem. 4-kilometrowa chmura.
3: Zgadza się. Popiołu. Niedeszczowa.
2: Ogromniasta. U nas po 14 w SC2. Dzień z chmurami w jednej z ról głównych. Będziemy rozchmurzać tę pogodę i nie mieć pochmurnych min, bo nasze hity są niepochmurne. Prognoza jest banalna. Dużo polskiego, miejscami nawet bardzo głośno i 100% szansa na to, co w SC2 najlepsze.
4: No to gramy.
5: 10 hitów.
4: Najlepszych polskich hitów.
2: Z Dawidem Kwiatkowskim, Sercą, Marcinem Rodzynkiem i Eweliną Flintą rozchmurzamy poniedziałek.

SC2 śmigają hity i to najlepsze. NASA tymczasem też prosi Was o najlepsze zdjęcia. Tutaj taki komunikat mi wyskoczył. Chodzi o zdjęcia chmur. Amerykańska Agencja Kosmiczna bada chmury i tak prosi, by od 15 września, czyli od jutra, przy okazji fotografować chmury i wysyłać do agencji. Oni potem już sobie te zdjęcia pobiorą sami. Z chmury. SK.

Samach teraz chciałaby dla was coś zaśpiewać i zagrać? Dziewczyna nie zwalnia, po stadionowej trasie tempa ma dla was muzyczną niespodziankę dla słuchaczy Eski 2. Taka krótka, nastrojowa opowieść z pogranicza snu i rzeczywistości. Cichosza, nowość w SC2 od Samach.

0: Skoro to jest Małgorzata Ostrowska, to musi być ostro i takie też są gitary w tym numerze. Maluzy na wesce 2:23 minuty do 15. Sierpień, kochani, też okazał się bardzo ostry, jeżeli chodzi o temperatury, bo to najcieplejszy miesiąc w historii pomiarów, tutaj piszą gazety. Średnia temperatura przy powierzchni dobiła do prawie 17 stopni Celsjusza. No, kochani...
1: SK2.
0: Robi się tak gorąco, że Bałtyk to już niedługo będzie jak Morze Śródziemne.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. I po reklamie.

0: Rok ST2 Beatka, która zapowiada to, że coraz bliżej jesteśmy godziny 15 i coraz bliżej tego, aby przejąć tutaj stery i suwaki jest Antonina van Dessel. Witam cię, kochana, serdecznie.
1: No witam, ale ja się przysuwam do ciebie, a ty się odsuwasz, więc...
0: Nie odsuwam się od ciebie, tylko ty jesteś na stojąco, a ja jestem na siedząco.
1: I?
0: To znaczy, że dzisiaj dzień wypalenia zawodowego, ja jestem wypalony.
1: No to, idź do domu, to już dopiero, antena jest moja.
0: A ty dopiero będziesz palić te najlepsze polskie hity. Ty, ale tylko hity będziesz palić.
1: No a jak?
0: Czyli odpalacie wrotki z Antoniną po 15 w SC2 i bawcie się z nią dobrze.
2: Reklama.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
17: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
18: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
20: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: pocisk z czasów II wojny światowej odnaleziony w kamienicy przy ulicy Rejtana i w związku z tym dzisiejsze zamknięcie Rejtana, to wszystko już jest posprzątane, saperzy sobie poradzili, brawa dla nich. No a wy trochę męczycie się w korkach, widzę na estakadzie w centrum, też jest przytkane. Dzisiaj nie jest zła taka pogoda, ale będzie jutro jeszcze lepsza, bo jutro ma być słońce, temperatura urośnie do 23 stopni i tak będzie i we Wrocławiu, i w Miliczu, i w Trzebnicy, i prawie lato.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
3: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Pisiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji przejął jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów, Andrzej Supron.
23: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
3: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Sąd okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
24: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
3: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty Szlachetnej Paczki. Osób do pomocy jednak wciąż brakuje. Wolontariusze potrzebni są w całej Polsce.
25: Zawsze jest ta iskierka nadziei i zawsze musi być uśmiech na twarzy, bo te rodziny naprawdę udowadniają, że da się wyjść z każdej sytuacji. Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać.
3: Mówi Karolina, która do akcji dołączyła 7 lat temu. Szczegóły wolontariatu można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki.
26: SK2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak, mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku. Najbardziej ucierpiały m.in. Stronie Śląskiej, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. Do naszego regionu trafiło 11 miliardów złotych na odbudowę. Tama w Stroniu Śląskim, która została przerwana, będzie nową budowlą.
27: Tama zostanie zdemontowana, zostanie wybudowany zupełnie nowy.

0: Tami. Także co? No to co? Zaczynamy!
1: 100% polskich hitów.
0: I dla wszystkich, którzy przeżywają rozstanie, Daria Zawiało, złamane serce jest okej. Bo jest okej.

Ira i Wiara w Radiu SK2. Słuchajcie, czy wiecie, ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Bo ja sprawdziłam to, dzisiaj wpadł mi taki artykuł. No i jest to 54 072 zł miesięcznie. To już, no, za takie coś to wam powiem, że można naprawdę zaszaleć. No i teraz wyobraźcie sobie takiego emeryta w ZUS-ie. Pani mówi: dzień dobry, w czym mogę pomóc? A on: właściwie w niczym. Ja tylko przyszedłem sprawdzić, czy na pewno dobrze policzyliście. A żeby było ciekawiej, są też emerytury wynoszące 2 grosze. Czyli mamy człowieka w naszym kraju, który dostaje 54 tysiące miesięcznie i takiego, który dostaje 2 grosze. No, polski system emerytalny naprawdę potrafi być człowiekiem wielu talentów. Jednym daje emeryturę, a drugim wspomnienie po pieniądzach. SK2. A muzycznie już teraz Wiktoria Kida. Naiwna ja.

0: Już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz, SC2.
1: Wielkie zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita, wybrany pełniącym obowiązki prezesa komitetu, tak zdecydował zarząd. Jednocześnie działacze zdecydowali, że Radosław Pisiewicz nie jest w stanie pełnić swojej funkcji. Przypomnę, prezes PKOL-u przebywa w areszcie. Usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. To po tym, jak ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Nie ma informacji o osobach rannych, utrudnienia mogą jednak potrwać jeszcze 2 godziny. Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny. Powstała przez to chmura o wysokości 4 km. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał czasowo przyloty.

0: Miałam wam powiedzieć zupełnie o czymś innym, ale jak usłyszałam farbę, chcę tu zostać, no to wiecie, wróciły wspomnienia. No bo wszystkie dzieci lat 90. pewnie pamiętają, jak farba chce tu zostać królowała na szkolnych, gimnazjalnych, bo wtedy jeszcze były gimnazja, dyskotekach. I tam wtedy tańczyło się te tańce, przytulańce i naprawdę były emocje, były buziaczki, były ach, jakie to są wspomnienia, już nie będę mówiła, co tam było, ale proponuję tak następnym razem zamknąć oczy i przenieść się, no bo kiedyś to było, wiecie. A my w ST2 przynosimy was właśnie czasami wspomnieniami w takie dawne czasy i można powspominać. Za moment u nas piosenka też, przy której pewnie jest wiele wspomnień. Lady Punk, tacy sami.
1: SK2. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
8: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
9: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Waść, słyszą Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
12: A cóż to za okazja?
11: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
13: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
15: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: przepiękny numer na kilka chwil przed godziną 16. Mysłowic i Chłopcy. Po 16 też będzie dużo pięknych numerów i pamiętajcie, Radio SK2 gra dla Was w 100% po polsku, jako jedyna stacja w Polsce. No i tak po 16, na przykład piękny duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, Big Day i Sanach. Ach, dużo tego dobrego, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Tata chce schudnąć.
3: Mama chce mieć więcej energii.
4: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
2: Zróbcie to razem.
3: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
2: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
5: Na rześki poranek,
6: na świeże spojrzenie,
5: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
6: na skórę,
5: która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę.
6: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
12: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
17: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
19: Codziennie.
15: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Nie mam zamiaru złościć kierowców, ale w taką pogodę, jaka jest dzisiaj, to rowerem koło tych koreczków przemknęłoby się jak nic. Tak jest ciasno we Wrocławiu, a mam najświeższe informacje ze Spiątki, tam przy węźle Kryniczno, gdzie są montowane ekrany akustyczne. Te prace za tydzień mają już się skończyć, będzie się jechało dużo lepiej. Jutro cieplej niż dzisiaj, do 23 stopni Wrocław, Milicz, Trzebnica, więcej słońca i raczej bez deszczu.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
20: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 44 członków zarządu, przeciw było 9, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe, przyznaje Kmita.
21: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek. Oczywiście chcemy zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u.
20: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytu w PKOL-u, a przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz, został też tymczasowo aresztowany. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Koszalińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem.
22: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew.
20: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Młodzi krakowianie ruszyli do urn. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych głosują w prawyborach prezydenckich. Organizatorami są Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska. Co według młodych głosujących powinno się zmienić w Krakowie?
23: Na pewno poprawienie sytuacji finansowej Krakowa. Dług na ponad chyba 2 miliardy jest niedorzeczny. No i poprawienie komunikacji, głównie autobusowej.
24: Żeby nam nie stawiali tych hulajnóg pod szkołą.
25: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, którzy jeszcze nie skończyli 18 lat, żeby pokazać im, jak się głosuje. Szkoły powołują komisje. Ci uczniowie, którzy są w tych komisjach, również uczą się pracy w komisji.
20: Dodaje Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów 18 września.
26: SK2 News, Wrocław.
1: Kasia Pawlak, Sparta, Wrocław w finale. Drugie spotkanie półfinałowe Ekstraligi WTS-u z Unią Leszną zakończyło się wynikiem 45-45. Sparta zagra teraz w finale, o mistrzostwo powalczy w dwumeczu z zespołem z Torunia. Pierwsze spotkanie w niedzielę na wyjeździe. Po 8 meczach tylko 6 punktów w tabeli Ekstraklasy. W sobotę piłkarze Śląska Wrocław przegrali u siebie z Koroną Kielce 1-2. Kolejne spotkanie w piątek w Krakowie. Barycz Słów idzie jak burza. W sobotę wygrali u siebie 2-1 z Górnikiem Polkowice. Są na 8 miejscu w tabeli.
0: No i mamy chwilkę po 16. Powiedz mi,

0: A już teraz u nas Jarząbek, który prawdę nam powie, więc zobaczmy co to.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Eksperci ostrzegają, sposób w jaki ładujesz smartfon ma ogromny wpływ na żywotność baterii i okazuje się, że wiele codziennych nawyków wcale jej nie pomaga. Najczęstszy błąd to oczywiście dążenie do tego, żeby telefon był cały czas naładowany do 100%. W przypadku baterii litowo-jonowych to nie jest korzystne. Specjaliści podkreślają, że dla ich kondycji lepiej utrzymywać poziom naładowania mniej więcej między 20 a 80%. Nie najlepszym pomysłem jest też zostawianie telefonu podłączonego do ładowarki na całą noc. Wtedy urządzenie długo pozostaje na maksymalnym poziomie naładowania, a dodatkowo może się nagrzewać, szczególnie jeśli leży pod poduszką albo w ciepłym miejscu. Problemem są także tanie, nieoryginalne ładowarki. Mogą powodować niestabilne napięcie, co prowadzi do przegrzewania się baterii i jej szybszego zużycia. Eksperci zwracają też uwagę na temperaturę. Optymalne warunki dla telefonu to mniej więcej od 16 do 22 stopni. Zarówno duży mróz, jak i upał mogą wyraźnie skrócić życie baterii. Co można też robić? Na przykład włączyć tryb oszczędzania energii, ograniczyć najbardziej wymagające aplikacje i, jeśli telefon to umożliwia, ustawić limit ładowania. To są proste zmiany, które mogą sprawić, że bateria posłuży wyraźnie dłużej.

0: A już za moment skrót wiadomości z dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem. Nie żyją trzy osoby. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce. To na trasie łączącej Poznań z Nowym Tomyślem. Podróżujące osobówką trzy osoby w wieku 19 i 20 lat zginęły na miejscu. Pasażerom autobusu nic się nie stało. Na miejscu wypadku pracują służby, a droga jest zablokowana. Szef MSWiA składa zawiadomienie na Antoniego Macierewicza. Musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński. Przypomnę, poseł PiS-u w niedzielę próbował wejść do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Uniemożliwili to policjanci. Jednego z nich Macierewicz złapał za mundur i groził sądem. Szkolną uroczystość poprowadził robot. To wydarzyło się dziś w Szczecinku w Zachodniopomorskiem.
2: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej Techniki Automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał dziś włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku Technik Automatyk.

0: Dysu, życie cudem jest i zakupy też są cudem, bo podobno zakupy poprawiają nastrój. I ja, żeby nie było, w 100% się z tym zgadzam. Jest tylko jeden problem. Ten nastrój poprawia się najbardziej do momentu, kiedy przychodzi powiadomienie z banku. No bo zaczyna się niewinnie. Kupię sobie tylko jedną rzecz, tak dla poprawy humoru, na pewno to znacie, a potem nagle w domu pojawia się świeczka, której zapach przypomina las po deszczu, kubek za 70 zł i coś, czego kompletnie nie potrzebujemy, no ale było w promocji, więc żal było nie brać. No i wtedy człowiek patrzy na konto i myśli, no dobra, humor już na chwilę mi się poprawił, teraz poproszę coś na jego ponowną poprawę. Ale żeby nie było, polecam wyłączyć powiadomienia z banku i wtedy humor cały czas jest dobry. SK2.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pitlane, elektryczne go-karty.
6: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
5: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
6: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: To będzie ostatnia reklama.
9: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
17: I po reklamie.

0: Za moment na zegarach godzina 17. Michał Szczygieł, Nic tu po mnie. Tak przed chwilą wam zagraliśmy, a po 17 na start Agnieszka Chylińska, Oskar Cyms, Kombi, a dodatkowo, drogie panie, podgłośnijcie, bo po 17 będę mówiła o najnowszych trendach modowych na jesień 2026. Prosto z Kopenhagi.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
6: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
7: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro, Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I co, zapisałeś się już na studia?
18: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
17: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
18: Brzmi jak miejsce dla mnie.
19: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
20: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
21: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
2: Patrzę na mapę korków we Wrocławiu i cała prawie na czerwono mi się świeci, więc już nie będę wam mówić, gdzie stoicie, bo sami wiecie. Jutro czeka nas jeszcze bardziej słoneczna pogoda i cieplej będzie, bo 23 stopnie maksymalnie we Wrocławiu.

0: No Kania, ale nie znam się na tym.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
2: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Nowy szef oznacza nowe rozdanie, a przy okazji porządki, bo jak sam stwierdził, chce, by wstydliwy rozdział w historii instytucji przeszedł do przeszłości. Więcej Olek Różkowski.
3: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu to plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
4: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczarpnięty.
3: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
2: Marian Kmita zastąpi na stanowisku dyrektora Radosława Piesiewicza. Sąd Okręgowy w Katowicach podtrzymał wcześniejszą decyzję, a Piesiewicz pozostanie w areszcie. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Akcja trwa już od 6 godzin. O szczegółach Julia Łata.
5: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
6: Akcja gaśnicza jeszcze trwa. Poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
5: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki to jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
2: Julia Łata, dziękuję. Najczęstszymi objawami narastające zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym to sprawa, której nie należy bagatelizować, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z ośrodka interwencji kryzysowej w Radomiu.
7: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
2: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
8: K2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak, ponad 1000 miejsc pracy w nowym centrum logistycznym Amazona pod Dobromierzem na Dolnym Śląsku. Firma szuka pracowników, a pensje mogą sięgać nawet 17 tysięcy złotych miesięcznie. Centrum zostanie otwarte w poniedziałek. To pierwszy taki obiekt Amazona w regionie z systemem, który jest w pełni zrobotyzowany. Kolejny odcinek Halera we Wrocławiu w remoncie. Chodzi o odcinek od Powstańców Śląskich do ulicy Gajowickiej. Remont obejmuje na razie przystanek autobusowy. Za kilka tygodni robotnicy zaczną zrywać asfalt.
9: Gdybyś teraz dostał 1000 złotych i masz w 5 minut wydać, co byś kupił? Zobaczymy, jakim człowiekiem jesteś.
2: 5 minut?
9: Tak, dawaj.
2: Nie wiem.
9: Szybko odpowiedz.
2: Jaka portfel nowy.
9: A, czyli jednak jesteś szafiarką. Ja myślałam, że powiesz jedzenie albo coś, a ty aż zaskoczył mnie Jakub Konieczkowicz. No dobra, no niech tak będzie. A wy też zastanówcie się, bo to dużo podobno mówi o człowieku. Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i zaczynamy z Agnieszką Chylińską i jej królową łez.

0: Bajm, noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, czyli święto wszystkich tych, którzy w poniedziałek rano mówią: jeszcze tylko do piątku, a we wtorek już zaczynają negocjacje z losem. I wypalenie zawodowe podobno pojawia się wtedy, kiedy praca przestaje dawać satysfakcję. No i ja bym powiedziała, że pierwszy sygnał ostrzegawczy jest wtedy, kiedy szef mówi: mam dla ciebie malutkie zadanie, a ty zaczynasz rozważać zmianę tożsamości i przeprowadzkę gdzieś daleko, daleko w góry. Ale spokojnie, bo dzisiaj walczymy z wypaleniem i najlepiej metodą sprawdzoną przez pokolenia, czyli zrobić swoje i wyjść punktualnie. I mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy się tego trzymaliście i trzymacie.
1: SK2.
0: A już teraz muzycznie Free of Us, Szklany Sufit.

dlaczego nie od Kasi Kowalskiej w Radiu SK2, a dlaczego nie mówić na kilka chwil przed w pół do szóstej o modzie na jesień 2026. No mówić, więc uwaga drogie panie, jesień 2026 ma nową królową mody. I jest to spódnica inspirowana halką i trochę piżamkami, taką bielizną. Pewnie kojarzycie takie satynowe spódnice z koronką na dole. No to Skandynawki noszą je z wielkimi swetrami, marynarkami, ciężkimi botkami, a nawet sportowymi butami. Czyli moda mówi nam dzisiaj, załóż coś, co wygląda jak bielizna, a potem przykryj to czymś, co wygląda jak pożyczone od męża. No i podobno najważniejsze jest tutaj to, żeby nie stylizować tej spódniczki zbyt dosłownie. Czyli spokojnie, jeżeli ktoś z Was zapyta, jak będziecie miał taką spódniczkę, czy Ty wyszłaś w domu w halce, no to odpowiadamy, nie kochanie, to Copenhagen Fashion Week. SK2. A jak już tak nam się po angielsku zrobiło, to teraz ma nam Lipstick on the Glass w SC2.

0: Dobrze, nie? Dobrze, buja, co? Bro, wychowany w Polsce. I jeżeli też was ten numer rozbujał, no to słuchajcie, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i żebyście głosowali na ten numer, dlatego że widzę, że bro i numer wychowany w Polsce jest na razie na miejscu 10, więc możemy mu troszkę pomóc, klikając. A wasze głosy mają naprawdę ogromne znaczenie, bo już w najbliższy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i jak trochę pomożecie, no to kto wie, może ten numer będzie na podium, może na pierwszym miejscu. Także no słuchajcie, jeżeli też was tak rozbujał, to proponuję zagłosować. A za moment u nas Patrycja Markowska, Świat się pomylił.
1: SK2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
4: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
6: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
7: Jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
8: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
12: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort & Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
13: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
14: W tym roku do wyboru masz 2 nowe sposoby głosowania.
13: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
14: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
13: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
14: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
15: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
16: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
17: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
20: I po reklamie.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Warius Manx, piosenka księżycowa, to numer idealny, żeby tak łagodnie, spokojnie wejść w ten poniedziałkowy wieczór. Zbliżamy się do godziny 18, a po 18 zostawiam Was w męskich rękach Łukasza Zduńczyka. I na playliście widzę dużo dobrego, ale ja Wam nic nie zdradzę. Koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie. Antonina Wandesyl, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Słyszymy się jutro od 15, pa!
1: Reklama.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
7: A cóż to za okazja?
6: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
10: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
9: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
10: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
9: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
10: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
13: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
14: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
17: I po reklamie.
18: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosja i Ukraina mają wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, przekazał dziś Donald Trump. Prezydent USA ogłosił na swojej platformie Truth Social, że oba państwa zgodziły się wstrzymać ataki. Ocenił również, że historycznie najwyższy obecnie w USA wzrost cen oleju napędowego jest powodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Premier Donald Tusk odbył w poniedziałek spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. Przekazał w sieci premier. Spotkanie to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą. Lotnisko w Katanii zamknięte do wieczora. To z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał ruch samolotów do godziny 22, a to już kolejne dziś zawieszenia. Wcześniej do godziny 16 wstrzymane były tylko przyloty. W wyniku emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny powstała chmura o wysokości 4 km.
1: Czuć już jesień w powietrzu, ale my się nie dajemy. W Radiu SK2 cały czas jest letnia playlista, dlatego za chwilę gram wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A tak poza tym, jak zawsze wieczorami, mam dla Was dużo dobrych polskich nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Odpocznijmy razem po poniedziałku.

0: I to jest dobry przekaz dla wszystkich zmęczonych poniedziałkiem. Nie dajmy się, bo on za chwilę minie. Doda w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów i mamy dobre nowości. Już teraz mam dla Was kawałek, który walczył w tym roku o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Sarsa mówi, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to się wzrusza i łzy jej do oczu napływają. Na pewno będzie wzruszona, jak dacie jej plusika na sk2.pl, bo ten numer czeka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam, ulecisz jak dym.

tego numeru świetnie się słucha wieczorami. Gdy umiera dzień, gdy umiera poniedziałek, to jest najlepsza informacja. Maciej Silski w Radiu SK2, a teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Mamy najlepsze nowości i teraz muzyczna podróż do Wrocławia, bo właśnie stamtąd pochodzi zespół Motyle. To nowy gracz na polskiej scenie, o nich jeszcze będzie głośno, mówię wam. Nagrali numer o tym, co każdy z nas kiedyś przeżył, czyli ktoś nam się podobał, ale baliśmy się zrobić kolejny krok, baliśmy się odezwać, zaprosić na randkę. Znaczy, no jeśli ta osoba miała męża lub żonę, to uzasadnione. Dobra, nie wchodząc w szczegóły, bliżej podejść tak. Gram wam już teraz w Radiu SK2.

0: dużo nowości, trochę starszych numerów, tak jak ten. To jest po prostu Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Chłopcy z Placu Broni za nami, a za chwilę gram kawałek z bardzo wakacyjnym klimatem. My jeszcze nie myślimy o jesieni. To Artur Rojek i jego Mirafiori, czyli numer, który powoli, powoli, ale jednak pnie się w górę w gorącej polskiej 20. Aktualnie na miejscu 5. Nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18. Jakoś dotrwamy, damy radę.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
14: O, i co mówi?
15: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
14: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
15: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
16: Osiedle Lisa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
17: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
18: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: I w ekstra cenie, to rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Regulamin na circlek.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tata chce schudnąć.
22: Mama chce mieć więcej energii.
23: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
21: Zróbcie to razem.
22: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
21: Umów się na diet-med.pro.
22: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Tak, tak, to jest SK2 i Obywatel GC, a za chwilę będę miał numer dla tych, którzy właśnie wsiadają do samochodu po pracy albo po wieczornych zakupach. Włączają silnik, odpala się SK2 i jedziemy razem do domu, zwłaszcza, że jak sama autorka mówi, to jest numer bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Margaret i Prima Ballerina po 19.
1: Reklama.
2: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
3: A cóż to za okazja?
2: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
10: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
11: O, i co mówi?
10: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
11: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
10: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
12: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Kasia Pawlak, we Wrocławiu zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń. Już 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena odbędą się targi mieszkaniowe w ProExpo. Ponad 100 wystawców, oferty mieszkań, domów, działek, porady ekspertów, czyli jak nie kupić mieszkania na przykład z krzywymi ścianami. 17 września z kolei we Wrocławiu występ Alvaro Solera. Słuchajcie nas, bo będziemy mieć wejściówki, a 3 października bieg z kozą na Kozanowie. Zapisy do 20 września.
0: No to co? Chyba już nam wystarczy, nie? Już panu dziękujemy, już pan może iść, jakoś sobie sami poradzimy, prawda? Żegnamy razem poniedziałek i gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. Jak zawsze wieczorami u nas rządzą nowości i w tej godzinie zagram na pewno świeży numer od Julii Wieniawy, ale klasyk też będzie od Krzysztofa Krawczyka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Dobry na wieczór, Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2, a teraz chodźcie na chwilę do Kawalerki, na 30 metrów kwadratowych, bo właśnie tam zaprasza nas Bowska i młody, rozkręcający się polski raper po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi w małej przestrzeni, w takim małym mieszkanku, niby to tylko 30 metrów kwadratowych, cztery ściany, ale dużo się tam może wydarzyć. Domówkę można zorganizować, pokłócić się można i pogodzić też się można, więc już teraz gramy 30 metrów kwadratowych na antenie Radia SK2. Jeśli wam to wystarcza, to dajcie im plusika, bo to numer z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

wideo, środa, czwartek. Jakoś nam ten tydzień zleci, poniedziałek już się kończy. To jest SK2 i 100% polskich hitów. A teraz naszą antenę przejmuje utalentowana aktorka i świetna piosenkarka, która ostatnio wystąpiła na jednej scenie z Andreą Bocellim. To Julia Wieniawa, która nam wszystkim zaśpiewa, że 27 lat to jest malutko, ona dopiero się rozkręca. Dla niej to jest dopiero początek wielkiej kariery. Śpiewa o swoich sukcesach i zachęca nas do tego, że jeżeli o czymś marzymy, to róbmy, zacznijmy działać, nie czekajmy nie wiadomo na co. O tym jest ten numer 27 do gwiazd. Ten kawałek Julia Wieniawa w piątek zagrała osobiście, premierowo w gorącej polskiej dwudziestce. Posłuchajmy go raz jeszcze.

0: Lady Punk na dobry wieczór w Radiu SK2. A za chwilę tak na przekór Miasto budzi się od Jugopolis i Pawła Kukiza. Będzie też coś nowszego. Numer, który jest aktualnie nad przepaścią. Wiktoria Kida, Co mi tam, z miejsca 20 gorącej polskiej 20. Jeśli nie chcecie dać jej spaść, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer i na inne wasze ulubione polskie hity. Nowe notowanie waszej listy hitów gram w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan.

0: od 30 lat.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
3: O, i co mówi?
2: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
3: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
2: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
4: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
5: Ekoplanet zabrał kontener z rupieziorami.
6: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień. I po reklamie.

0: Może być Every Breath You Take od The Police, ale może być też Każdy Oddech Twój. My w Radiu SK2 wybieramy polską muzykę, ona jest najpiękniejsza. Perfekt za nami, to jest jedyna stacja radiowa, która gra 100% polskich hitów. Po 20 m.in. Sarsa i Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
5: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i Twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro, Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
11: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
14: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć, tutaj Kasia Pawlak. Wieczory już są chłodniejsze, więc warto się ubrać, a kurtki się przydadzą. 19 września w Porcie Węglowym koncert na zakończenie lata. Będzie kin. Początek o godzinie 16. Wstęp jest wolny. Alvaro Soler wystąpi w galerii we Wrocławiu. To będzie 17 września. Na 19 i 20 września w RoExpo na Tarczyńskiej Arena będzie około 100 wystawców, targi mieszkaniowe. Wstęp też jest wolny.
0: Dobra, to teraz umówmy się tak. Wy ogarniacie ostatnie sprawy tego poniedziałku, a ja wam dobrze gram, żeby było co mruczeć pod nosem. I nie spieszymy się. Odpoczywamy od poniedziałkowego pędu. Spokojny Cortez, hej wy, na początek, a potem obiecuję dobre nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Kombi z anteny zjeżdża, a wjeżdża artysta, który teraz pewnie dopina ostatnie szczegóły. No bo to już naprawdę niewiele czasu zostało, niecałe 3 tygodnie i premiera. 2 października wychodzi nowa płyta Wiktora Waligury, którego znacie z hitu 4 pory roku. Teraz zagram wam jego nowość, Nie umiem kochać. Ten numer i wiele innych na żywo będzie można usłyszeć w październiku. Wiktor Waligura ruszy w trasę koncertową.

hit nieśmiertelny. Wilki i Baśka na antenie Radio SK 2, a za chwilę muzyczny lek na złamane serca. Bo przed nami Keira, czyli polska-amerykańska artystka, która podbiła amerykańskiego X-Faktora. Wystąpiła w Mam Talent, no i jest trochę amerykańską gwiazdą, ale ostatnio też zaczęła śpiewać po polsku. Nam w Radio SK 2 to się bardzo podoba, bo gramy 100% polskich hitów. Keira osobiście przyszła do naszego studia z tym numerem i powiedziała, że stworzyła ten numer w trudnym momencie swojego życia, ale teraz już jest lepiej, dlatego dedykuję to wszystkim złamanym sercom. Keira, na moje nieszczęście, ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Budka suflera w Radiu SK2, ratujmy co się da. Spokojnie, już ratować nie trzeba, poniedziałek jest już niegroźny, on już przechodzi, nic nam nie zrobi. A za chwilę gram kawałek, który w piątek otarł się o podium gorącej polskiej dwudziestki. Liwka, poza tobą nic, z miejsca czwartego w waszej listy hitów. Liwka zdradziła, że jak kręciła klip do tego numeru, to spędziła na planie kilkanaście godzin, non-stop słuchając tego numeru i mimo tego ten kawałek jej się nie znudził. A? Jeśli wam się też nie nudzi, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Reklama. Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
2: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na poniedziałkowy wieczór i codziennie po 18 robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed gorącą polską dwudziestką. Gram najlepsze nowości z waszej listy hitów i zrobimy to też jutro. Łukasz Zduńczyk, do usłyszenia, dobrej nocy.
1: Reklama.
2: Ja?
1: Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
3: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć, tu Kasia Pawlak. Mam repertuar z kina Helios 100 dni, Misja Zeus. To polska komedia akcji z influencerami Gen Z oraz Tomaszem Kotem i Cezarym Pazurą. Obiecuję, że będzie śmiesznie. Do kin wraca też Sandra Bullock i Nicole Kidman w Totalnej Magii 2, a dla fanów mocniejszych historii wojenny dramat Niebo nad Normandią. Poza kinem 19 września w Porcie Węglowym koncert na zakończenie lata wystąpi KIN. Wstęp jest bezpłatny.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
7: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy longplay nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek, nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone. Utwór dotarł do 5. miejsca listy przebojów programu trzeciego, a całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jan Borysewicz mógł się poczuć jak mityczny król Midas, który swoim dotykiem wszystko zamieniał w złoto. Mniej niż zero. Natomiast jeden z największych hitów grupy, Mniej niż zero, początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go oczywiście jako podkład bez wokalu, a gdy wreszcie nagrał go Panasewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Mooga. Natomiast na koncertach, w celu podniesienia ich atrakcyjności, Panasewicz faktycznie używał grzebienia. Na Mniej niż zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała Mniej niż zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa: myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano Mniej niż zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna.

waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek. Wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne. Flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem Wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Lady Punk istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki. Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie Budka Suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym Budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. I dobrze, bo wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał

0: Jak starzejący się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego nam się przydarzyło, bo to naprawdę niezwykła sytuacja. Jednak na początku koledzy z zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze po tym, jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. Wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli narzeczoną jak sen miał kiedyś, kontynuował anonimowy czytelnik. I nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już Dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła. Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia. To w zasadzie paradokumentalny zapis mojego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie na tyle dla mnie istotny, że postanowiłem poświęcić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała. Ale samego tekstu nie pokazałem. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 000 więcej. Cień Wielkiej Góry. Po sukcesie Snu o Dolinie muzycy Budki Suflera mieli nadzieję, że dostaną propozycję nagrania czwórki, epki, czyli podwójnego singla. W zamian polskie nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i my. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje. Na razie jednak zespół wszedł do studia, by zarejestrować materiał na swój pierwszy album. Tekst tytułowego utworu powstał na kanwie tragicznej śmierci dwóch lubelskich alpinistów, Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, którzy w sierpniu 1973 roku zginęli w Himalajach. Ich ciał nie odnaleziono. Nigdy nie zapomnę nocy, relacjonował wokalista Zbigniew Hołdys, w której usłyszałem po raz pierwszy cień Wielkiej Góry. Wrażenie było ogromne. I przejmujący tekst, i fascynująca muzyka. Polski rock składał się wówczas ze znanych i niezbyt oryginalnych komponentów, a tu usłyszałem coś, co stanowiło odrębny świat muzyczny. Lipko podkreślał, że w początkowym okresie twórczości robił wszystko, by odróżnić się od polskiej sceny piosenkarskiej. Nie chciał komponować 3-minutowych piosenek o studniówkach czy prywatkach, tylko nagrać coś poważniejszego. Cień Wielkiej Góry był właśnie próbą stworzenia utworu ocierającego się o większą formę. A że jednocześnie powstał tekst, który nadał mu głębi, to poprawka debiutu okazała się bardzo udana. Wydanie płyty było ogromnym wydarzeniem dla polskich melomanów. By ją kupić, fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie Nagrania wytłoczyły wtedy 60 tysięcy sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a Polskie Nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na Okulniku, gdzie nagrywaliśmy w studiu Polskich Nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał z nami zagrać. Czas kryzysu. Niespełna rok później zespół przystąpił do nagrywania swojej drugiej płyty długogrającej Przechodniem byłem między wami. Jednocześnie grupa dostała propozycję przygotowania muzyki do filmu Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Wtedy też zaczęły się ujawniać pierwsze różnice zdań między Cugowskim a Lipką. Począwszy od naszego debiutu, relacjonował wokalista, mieliśmy z Romkiem dżentelmeńską umowę, że wszystkie budkowe kompozycje podpisujemy we dwóch. Muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. I Romek, przystępując do pracy nad muzyką do filmu Piwowskiego, ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węgloża, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie rockowe pierwsze dwie płyty Budki, stanowiło dla Romka olbrzymie wyzwanie. Musiał przestawić swój warsztat twórczy na zupełnie inne tory. I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław Węglosz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że Węglosz, mimo imponującej skali głosu, 5 oktaw, nie mógł się dopasować do zespołu. I to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim. Wprawdzie miał już spore doświadczenie sceniczne, a ze Skaldami nagrał przebój Nie widzę ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. 4 piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglosz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty 2-letniego Fiata 126P, gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i Węglosz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu. Wierzyłem, że tym składem można wiele zabojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dutkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dutkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach, wygrzanych słońcem i on mi to puścił, z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach Budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił Budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrali się incognito na koncert Lady Punk. Zespół występował wówczas w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Lipko nie był zachwycony, widząc szaleństwo publiczności, ale zaproponował koledze, by udać się na zaplecze i osobiście pogratulować Borysewiczowi oraz Mogielnickiemu. Przed garderobą, wspominał perkusista, zatrzymało nas jednak dwóch rozrośniętych wszerz typów. Byli to ochroniarze zespołu. Dalej nie ma przejścia, usłyszeliśmy. Niech no któryś z was skoczy do Janka albo Mogiela i powie, że koledzy z Budki chcą ich odwiedzić, poprosił grzecznie Romek. Jeden z goryli na chwilę nas opuścił, po czym wrócił, oznajmiając: jest wyraźne polecenie, żeby nikogo nie przepuszczać. Spadajcie. Po tej historii Romek rozkleił się kompletnie. Nie mógł zrozumieć, jak on, który Janka żywił i gościł u siebie w domu niezliczoną ilość razy, mógł zostać potraktowany w ten sposób. Poszliśmy od razu na wódkę i skuliśmy się okrutnie, na smutno.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na kolejny odcinek Historii Polskiej Muzyki. Ten będzie zdecydowanie bardziej alternatywny, bo bohaterką jest ona, dziewczyna pop. Sierpnia 1992 roku w Koszalinie przychodzi na świat Daria Zawiałów. Jej pierwszą wielką pasją był taniec. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczęła uczęszczać na zajęcia z tańca towarzyskiego. Zajęła nawet trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. W wywiadzie dla Wysokich Obsasów Ekstra opowiadała: uwielbiałam robić fikołki na drabinkach, na trzepaku, gdziekolwiek się dało zakręcić. Któregoś razu spadłam, połamałam 3 kręgi, przez 2 tygodnie leżałam w szpitalu na wyciągu. Potem 3 miesiące chodziłam w gorsecie sięgającym od szyi do pasa. I tak skończyły się marzenia o tańcu. Popłakałam przez miesiąc, a potem pomyślałam: nie taniec, to będzie coś innego. I zaczęłam śpiewać. W 2000 roku wystąpiła w programie Od przedszkola do Opola. Wykonała tam piosenkę Wolnej Grupy Bukowina. Jak wiadomo, w internecie nic nie ginie.
4: Jaką piosenkę przygotowałaś na dzisiaj?
5: Rzeka.
4: Daria Zawiałow w piosence Rzeka.
5: Słuchamy swą cichą piosenkę.

0: Jako dziecko spędzała wakacje u rodziny w Warszawie, która bardzo szybko stała się jej wymarzonym miastem. O czym opowiedziała Wojtkowi Góralskiemu w Muzyce za przewodnika.
1: Warszawa jest moim domem. Powiedziałam to podobno jako 4-latka. Jak przyjechałam tutaj do cioci, powiedziałam mojej mamie i babci wówczas, że ja będę mieszkała w Warszawie. Wtedy jeszcze zafascynowana oczywiście ruchomymi schodami, zoo, wielkimi wieżowcami, ale już wtedy wiedziałam.
0: Po przeprowadzce do stolicy w 2008 roku zaczęła naukę w liceum o profilu muzycznym. Na swoje utrzymanie dorabiała, grywając na weselach wraz z zespołem, a rok wcześniej zajęła pierwsze miejsce podczas dziecięcego konkursu aktorskiej interpretacji piosenki w ramach 28. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Udzielała się na wielu festiwalach i konkursach piosenek, ale jej kariera ruszyła na dobre w roku 2009 po zwycięstwie w programie Szansa na sukces. Dzięki niemu dostała pracę jako wokalistka w chórkach Maryli Rodowicz, z którą współpracowała przez 2 lata. Zwycięstwo w Szansie na sukces otworzyło drogę do występu na konkursie debiutów w Opolu w 2009 roku, gdzie wykonała erę retuszera Kasi Nosowskiej.

Największą rozpoznawalność przyniósł Darii udział w programie Mam Talent, w którym dotarła do półfinału, oraz w trzeciej i czwartej edycji programu X Factor, gdzie dotarła do finałowej dwunastki. Był to rok 2014. W 2016 ponownie wystąpiła w konkursie debiutów na festiwalu w Opolu, a serce publiczności skradła swoją autorską piosenką. Chodzi oczywiście o Malinowy chruśniak.

Piosenka zgarnęła szereg nagród. Pod koniec roku światło dzienne ujrzał singiel Kundelbury. I tak powoli zaczął kształtować się debiutancki album Darii Zawiałow. Akysz ukazał się w marcu 2017 roku, a na nim też singiel Miłostki.

Cały album był utrzymany w stylu Katarzyny Nosowskiej z czasów zespołu Hej. Płyta zdobyła status podwójnej platyny i przyniosła artystce wiele prestiżowych nagród, w tym dwa Fryderyki w kategorii Album Roku, Alternatywa oraz Fonograficzny Debiut Roku. I chyba mniej więcej wtedy fani zaczęli tytułować Darię Zawiałów jako królową alternatywy. Rok 2017 Daria zakończyła nagraniem coveru piosenki Wojciecha Młynarskiego Jeszcze w zielone gramy do filmu Plan B Kingi Dębskiej. Jeszcze.

Na kolejny krążek fani długo czekać nie musieli. Album Helsinki ukazał się w 2019 roku, a promował go singiel pod tym samym tytułem, czyli oczywiście Helsinki.

Krążek łączy elektronikę z żywymi instrumentami. Powstał we współpracy, tak jak w pierwszym albumie, z Michałem Kuszem i Piotrem Rubikiem. Helsinki pokryły się podwójną platyną. W roku pandemicznym, 2020, Daria Zawiałow współpracowała z Quebo na Fide przy utworze Bubble Tea. I jeszcze w tym samym roku wraz z Błażejem Królem oraz Igo stworzyli hymn męskiego grania pod tytułem Świt.

Potem, w związku z pandemią, wszystko ucichło, branża muzyczna zamarła. Tę ciszę w 2021 roku niczym skowronek przerwał singiel Kaonasi, zapowiadający kolejny album Darii Zawiałow, czyli Wojny i noce. Stylistyka japońska.

Album pojawił się w czerwcu i błyskawicznie pokrył podwójną platyną. Krążek promował też nostalgiczny utwór Za krótki sen, nagrany z Dawidem Podsiadło. Rok 2021 dla Darii był bardzo pracowity, bo oprócz albumu ponownie znalazła się w składzie Męskiego Grania i wraz ze wspomnianym już Dawidem Podsiadło oraz Vito Bambino nagrała dodający otuchy hymn I Ciebie też bardzo. W roku 2023 w składzie Męskiego Grania jej zabrakło z jednego bardzo ważnego powodu. A ten powód to dziewczyna pop.

Daria Zawiałow nie przestaje nas zaskakiwać, bo przy promocji dziewczyny pop znalazła jeszcze czas i moc, by zasilić skład męskiego grania wraz z Mrozem i Kacperczykami. I tak właśnie na naszych oczach, a przede wszystkim uszach, dzieje się historia polskiej muzyki.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Symbol Wrocławia, słynna budowla i obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Mowa oczywiście o hali stulecia. Historię zabytku poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy w hali stulecia, jest to symboliczne miejsce tak naprawdę dla Wrocławia. Co możemy powiedzieć o historii tego miejsca?
3: Edyta Leszczyńska, kierownik zespołu do spraw edukacji i turystyki. Hala stulecia ma bardzo długą historię, ma już 110 lat. Od samego początku biła rekordy. Pierwszym rekordem było to, że została wybudowana w niespełna 14 miesięcy. Ekipa budowlana ukończyła ją na 6 tygodni przed planowanym terminem zakończenia prac budowlanych, za co pracownicy otrzymali wysoką premię pieniężną. W momencie wybudowania kopuła hali stulecia była największą tego typu kopułą na świecie. Pobiła rekord, który przez wiele lat miał rzymski Panteon. I mimo tego, że kopuła hali stulecia jest większa od kopuły Panteonu, to jest też prawie o 42% lżejsza. Wszystko to za sprawką tego, że użyto bardzo innowacyjnego jak na tamte czasy materiału, czyli żelbetu. Dzięki temu można było wybudować większą, ale lżejszą kopułę. Wiele osób też na etapie projektów, które pokazywał Max Berg, architekt hali stulecia, nie wierzyło przede wszystkim w to, że tak duża kopuła zdoła się utrzymać. Dodatkowo wielu osobom ten projekt się nie podobał. Na przykład porównywali wygląd hali stulecia do pudła na kapelusze i twierdzili, że taka budowla po prostu nie pasuje do ówczesnego Breslau. Maxowi Bergowi udało się pomysł przeforsować. Jednak jest też taka historia związana z tym, że po wybudowaniu hali stulecia należało zdjąć rusztowania, które podtrzymywały całą konstrukcję kopuły, no i też były pomocne podczas budowania. I podobno Max Berg poprosił swoich pracowników, aby te rusztowania zdjęli, a oni wszyscy się zbuntowali, powiedzieli, że niczego nie dotkną, bo jak tylko poruszą jakikolwiek element, to cała kopuła runie. No i podobno Max Berg musiał uciec się do podstępu. Poprosił jakiegoś przechodnia, który spacerował sobie gdzieś w okolicy placu budowy, aby pomógł mu zdjąć pierwszy element z tych rusztowań. Oczywiście nie za darmo. Zaproponował mu w zamian złotą markę. Ta osoba, nieświadoma niebezpieczeństwa, zaczęła te elementy ściągać. No i okazało się, że kopuła hali stulecia jest naprawdę dobrze zbudowana, bo jak wiemy, od 110 lat stoi i nic się z nią nie dzieje.
2: Tak naprawdę hala stulecia to nie wszystko. W okolicy mamy też budynki połączone. Czy one były wybudowane w tym samym czasie?
3: Tak. Obok mamy Wrocławskie Centrum Kongresowe, mamy pergolę, mamy pawilon czterech kopuł. Wszystkie te obiekty powstawały jednocześnie. Wybudowano je na setną rocznicę zwycięskiej bitwy pod Lipskiem. I wszystkie one były budowane jednocześnie, jednak nie wszystkie projektował Max Berg, ponieważ na przykład pergola została zaprojektowana przez Hansa Pelciga, tak samo jak na przykład pawilon czterech kopuł.
2: Jakim symbolem była ta hala stulecia wtedy? Dlaczego ją wybudowano tak troszkę więcej?
3: Max Berg wymarzył sobie, że hala stulecia będzie taką katedrą demokracji, w której zmieszczą się ówcześni mieszkańcy Breslau. I prawda jest taka, że wówczas ci wszyscy mieszkańcy, tych wszystkich mieszkańców mogła hala stulecia pomieścić. Dodatkowo we wnętrzu hali stulecia Max Berg wymarzył sobie organy wielkie, które zostały specjalnie dla hali stulecia wybudowane. Na nich miały odbywać się wielkie koncerty organowe. I tak też przez wiele lat było. Niestety po zakończeniu II wojny światowej instrument ten został skradziony. Piszczałki, elementy, z których się składał, zostały rozebrane. Jest też taka legenda miejska mówiąca o tym, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że instrument był rozbierany przez samych twórców, ponieważ tak naprawdę w pierwszej kolejności zniknęły takie najważniejsze elementy. I to nas prowadzi do tego, że prawdopodobnie osoby, które to demontowały, doskonale wiedziały, które elementy elementy warto wymontować. To, co udało się uratować, podzielono na dwie części. Jedna część znajduje się w Katedrze Wrocławskiej, gdzie dobudowano nowy, ale mniejszy instrument. Druga część znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie. Jednak tego rekordu tak naprawdę już nie powtórzono.
2: Co możemy powiedzieć o kolejnych latach życia Hali Stulecia? Co tam się działo?
3: Max Berg zaplanował sobie Halę Stulecia jako takie miejsce funkcjonalne, gdzie będą mogły dziać się różnego rodzaju imprezy. Więc na przykład przez wiele lat budowany był tor kolarski pod kopułą Hali Stulecia, na którym kolarze mogli na przykład trenować w zimie. Hala Stulecia służyła też na przykład jako za magazyn żywności przez pewien czas. Odbywały się tam również największe imprezy, koncerty. W Hali Stulecia przez wiele lat było też na przykład Kino Gigant. Ono funkcjonowało po zakończeniu II wojny światowej i nazywało się Kinem Gigant nie tylko ze względu na to, że miało gigantyczną powierzchnię, bo podobno mogło pomieścić 5200 osób, ale też głównie ze względu na gigantyczny ekran, na którym wyświetlano filmy. Miał on wielkość 18 na 20 metrów. I podobno na jeden z seansów, jak zaproszono ludzi na film, w którym była scena z trzęsieniem ziemi, to nikt widzów nie uprzedził o tym, że ktoś wpadł na pomysł, aby krzesełka zamontować w takich specjalnych szynach, które w momencie, gdy w filmie była scena z trzęsieniem ziemi, zaczynały się ruszać.

0: marzył Max Berg.
1: Czy to miejsce zostało wybrane specjalnie czy przypadkowo?
0: Tak naprawdę w tamtych czasach to były obrzeża miasta i w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się Hala Stulecia, był tor wyścigów konnych. Miasto natomiast bardzo chciało wybudować dużą halę widowiskową, która mogłaby ogólnie, miejsce, które mogłoby pomieścić wielu widzów, wielu odwiedzających. W związku z tym tor wyścigów konnych został zdemontowany i przeniesiony na Partynicę. To jest inna dzielnica Wrocławia. Jest tam też ten tor wyścigów konnych do dnia dzisiejszego. A tutaj postanowiono wybudować cały kompleks hali stulecia. No i przede wszystkim Max Berg też, jak wiemy doskonale, świetnie wykorzystał bliskość Parku Szczytnickiego i zadbał o to, aby tutaj na terenie hali stulecia była wszechobecna zieleń też przede wszystkim.
1: Hala Stulecia przeżyła wojnę. Czy coś tu było uszkodzone albo zniszczone?
0: W porównaniu do pozostałej części Wrocławia, to Hala Stulecia nie ucierpiała zbytnio. Bardziej ucierpiał budynek Wrocławskiego Centrum Kongresowego, który trzeba było dosyć mocno odrestaurować, odbudować. Między innymi w budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego była taka mała kopuła, która niestety uległa całkowitemu zniszczeniu i niestety ona nie została akurat odbudowana. Ale w porównaniu do pozostałej części Wrocławia te zniszczenia naprawdę nie były gigantyczne.
1: Czy możemy powiedzieć jakieś ciekawostki o Hali Stulecia?
0: Pewnie, jak najbardziej. Na pewno największymi ciekawostkami są te, które pojawiały się przy okazji budowy Hali Stulecia, bo może wrócę do tego, jak w ogóle ta Hala Stulecia była budowana, że udało ją się w tak rekordowym tempie wybudować. To ogólnie było ogromne przedsięwzięcie. Na placu budowy powstał tartak, powstała wytwórnia betonu. Wszystko było na miejscu, aby ta praca szła bardzo szybko. Na samym środku obecnej Hali Stulecia zamontowano wysoką wieżę. Wokół tej wieży wybudowano tory w kształcie koła i po tych torach przemieszczały się dwie duże wieże, dźwigi, które były połączone linami z tą wieżą centralną. Po tych linach podawano materiały do budowy Hali Stulecia i można powiedzieć, że Hala Stulecia powstała troszeczkę jak z klocków Lego, ponieważ prefabrykaty, na przykład fragmenty ścian, powstawały na placu budowy, następnie były montowane i podawane wyżej. W ten sposób kopuła Hali Stulecia powstała w zaledwie 18 dni. Natomiast jedno okno w kopule było montowane podobno tylko 10 minut. Więc to jest naprawdę rekordowe przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o na przykład drewno, którego użyto do budowy Hali Stulecia, którego użyto do tworzenia szalunków, do których wylewano beton, to drewno było wykorzystywane wielokrotnie, aby zaoszczędzić na materiale, no ale też wiadomo, żeby zaoszczędzić pieniądze. Sama kopuła Hali Stulecia podtrzymywana jest przez 32 łuki i pod tymi łukami znajdują się takie łożyska, dzięki którym na przykład w trakcie koncertów, gdy wytwarzane są wysokie drgania, sama kopuła Hali Stulecia waży ponad 1200 ton. Opiera się ona na 32 żebrach. Jako ciekawostkę mogę tutaj powiedzieć, że na samym początku na szczycie kopuły znajdowały się czerwone szyby. Max Berg bardzo chciał, żeby tutaj we wnętrzu Hali Stulecia była taka gra światła i cieni. Jak wiemy, sama Hala Stulecia nie ma zbyt wielu ozdób, więc to światło miało być taką ozdobą. Niestety po zamontowaniu tych szyb, w momencie, gdy Hala Stulecia żyła już swoim życiem, okazało się, że przez to, że w momencie, gdy uruchamiano ogrzewanie, wiadomo, że całe ciepło idzie do góry i po zetknięciu się z tymi szybami dochodziło do takiego zjawiska, że ta woda się skraplała, para wodna się skraplała i można powiedzieć, że w Hali Stulecia troszeczkę padał deszcz. Było to bardzo uciążliwe zjawisko i jeszcze za czasów Maxa Berga zdemontowano te szyby. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe szyby, które mamy w Hali Stulecia, to Max Berg wymarzył sobie, aby miały one taki mleczno-żółty kolor, Gelb 21. Takie miał oznaczenie. Niestety okazało się, że w hucie szkła pomylono próbki. Przy

0: Słano zupełnie inne szyby, w zupełnie innym kolorze. Niestety ze względu na pośpiech, który panował przy budowie hali stulecia, nie było już czasu na to, aby całą sprawę odkręcić. Zamontowano więc te szyby, które przyszły. Natomiast przy wielkim remoncie hali stulecia w 2010 roku zostały zamontowane już te szyby, w tym kolorze, o którym marzył Max Berg, a wszystko dzięki temu, że zachowały się próbki z tego okresu, gdy hala stulecia była budowana.
1: Teraz jest to miejsce, które tętni życiem. Czy w okresie wybudowania hali stulecia dla mieszkańców Wrocławia wtedy też to było takie miejsce i sposób na spędzanie czasu?
0: Tak, jak najbardziej, ponieważ specjalnie w tym celu zagospodarowano tereny zielone, na których ówczesni mieszkańcy mogli wypoczywać. To też tak naprawdę było jedno z nielicznych miejsc we Wrocławiu, w których mogły odbywać się jakieś wielkie wydarzenia. Na terenach zielonych, na pergoli była restauracja, z której można było korzystać, także jak najbardziej były to takie tereny, które służyły mieszkańcom.
1: Czy fontanna przy hali stulecia była od zawsze?
0: Tak naprawdę fontanna z pokazami pojawiła się 4 czerwca 2009 roku. Została otwarta z okazji 20. rocznicy wolnych wyborów w powojennej Polsce. I to było takim prezentem dla mieszkańców miasta. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się niecka z wodą. Bardzo często w zimie ta woda, wiadomo, zamarzała, więc służyło to jako lodowisko dla mieszkańców. A jeżeli chodzi o same pokazy fontanny multimedialnej, to aby one mogły się odbyć, zostało zamontowanych ponad 300 dysz wodnych oraz 3 dysze ogniowe. Mamy również mnóstwo punktów świetlnych, dzięki którym wyświetlanie pokazów jest możliwe. Sama fontanna multimedialna działa tak naprawdę w sezonie letnim z pokazami dziennymi oraz z pokazami wieczornymi. W weekendy mamy również pokazy specjalne, które przyciągają naprawdę ogromną liczbę widzów.
2: Jak nie bać się pierwszej pomocy, jak dobrze i bezpiecznie ją przeprowadzić u niemowląt i dzieci, sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
1: Sprawa niemowląt i dzieci, pierwsza pomoc. Jak wygląda tak naprawdę pierwsze działanie, które powinniśmy wykonać?
3: Tomasz Skątek, ratownik medyczny w pogotowie ratunkowym od 13 lat. Zawsze oczywiście na początku dbamy o swoje bezpieczeństwo niezależnie od sytuacji. Później, tak samo jak w przypadku osób dorosłych, zawsze na początku musimy ocenić, czy takie dziecko jest przytomne, czy nie. Jeżeli jest przytomne, to dobrze, to już wiemy, że na pewno oddycha. Natomiast jeżeli by nie reagowało na nasze działania, na nasze sprawdzenie przytomności, które wykonujemy w taki sposób, że w zależności od wieku dziecka, u tych dzieci starszych, możemy do niego zagadać, powiedzieć, zapytać się, czy wszystko jest ok, co się stało, czy mnie słyszysz, otwórz oczy. W przypadku tych dzieci starszych, młodszych, na pewno istotna jest reakcja na dotyk, na delikatny bodziec bólowy, szczególnie w przypadku niemowląt, uszczypnięcie, połaskotanie. Jeżeli dziecko reaguje, płacze, krzyczy, no to już wiemy też, że oddycha. Natomiast jeżeli tej reakcji nie ma, to oczywiście sprawdzenie, czy takie dziecko oddycha, czy nie. Odchylenie głowy do tyłu, udrożnienie dróg oddechowych adekwatny, w sposób adekwatny do wieku, czyli u niemowląt lekkie odchylenie głowy do tyłu, u dzieci starszych powyżej pierwszego roku życia odchylenie głowy do tyłu przez położenie jednej dłoni na czoło, dwóch, trzech palcy drugiej ręki na kostne części żuchwy, odchylenie tej głowy do tyłu aż do momentu wyczucia oporu, nachylenie się, aby nasze ucho było nad ustami tego dziecka i poszukiwanie tego oddechu przez 10 sekund, czyli ruchów klatki piersiowej, czy będziemy też słyszeć ten oddech i czy będziemy ten oddech czuć. Jeżeli tego oddechu nie wyczuwamy, przechodzimy do resuscytacji, natomiast jeżeli go wyczuwamy, to układamy albo dziecko w pozycji bezpiecznej, w przypadku tych dzieci starszych, w przypadku niemowląt w pozycji zbliżonej do pozycji bezpiecznej, najlepiej na rękach opiekuna na boku. Oczywiście w każdym tym przypadku, kiedy mamy nieprzytomne dziecko, powinniśmy starać się jak najszybciej wezwać pomoc, natomiast pamiętajmy, żeby też wezwanie tej pomocy nie opóźniało sprawdzenia tego oddechu i ewentualnie wykonania oddechów ratunkowych, jeżeli to dziecko by nie oddychało. Dlatego tutaj dużym naszym sprzymierzeńcem jest telefon komórkowy, gdzie możemy możemy sobie włączyć tryb głośno mówiący i możemy już czekać na połączenie, czy nawet rozmawiać z dyspozytorem, który nam udzieli wskazówek, jeżeli byśmy czegoś zapomnieli, jak mielibyśmy sprawdzić ten oddech, i już możemy w tym samym czasie działać, mając wolne ręce. Jeżeli dziecko nie będzie oddychać, przechodzimy do wykonania 5 oddechów ratunkowych. U tych dzieci starszych powyżej 1 roku życia zatykamy nos chwytem klamerkowym, obejmujemy naszymi ustami usta tego dziecka, wtłaczamy do 5 razy powietrze do momentu uniesienia się klatki piersiowej. U niemowląt obejmujemy również nos i usta, czyli metoda usta, usta, nos. Z racji tego, że ten będzie nam po prostu bardzo trudno objąć ten nos, też wykonujemy 5 oddechów ratunkowych, natomiast tutaj dużo mniejszą objętością powietrza. Mówi się, że takim naszym, taką objętością, którą mamy w jamie ustnej, czyli możemy to sobie tak zwizualizować, że taka ilość powietrza, jakbyśmy chcieli zgasić świeczkę. Bardzo często, szczególnie w przypadku niemowląt, wykonanie oddechów ratunkowych spowoduje, że to dziecko zacznie oddychać, zacznie płakać. Natomiast jeżeli to by nie pomogło, przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt wykonywanych na środku klatki piersiowej, w dolnej połowie mostka. Pomocniczo możemy się tutaj posiłkować linią sutków. Uciskamy 2 palcami lub ewentualnie obejmujemy to dziecko 2 dłońmi i całą klatkę piersiową tego dziecka i uciskamy 2 kciukami 15 razy i potem idziemy schematem 15 uciśnięć, 2 oddechy. U dzieci starszych uciskamy 1 ręką, również dolna połowa mostka i pomocnicza również ta linia sutków. Warto też pamiętać, że jeżeli nie pamiętamy tego schematu dla dzieci, który zaczyna się od wykonania 5 oddechów ratunkowych, jeżeli to dziecko nie oddycha, a następnie 15 uciśnięć i 2 oddechów i kontynuowania w tym stosunku, to możemy oczywiście również zastosować schemat dla osób dorosłych, o którym często jest mowa, czyli 30 uciśnięć, 2 oddechy. Można go również zastosować u dzieci, natomiast wiadomo, że ten schemat z tymi 5 początkowymi oddechami jest dla dzieci tak naprawdę lepszy, ponieważ główną przyczyną zatrzymań krążenia u dzieci jest przyczyna oddechowa, czyli na przykład obecność ciała obcego w jamie ustnej, obecność dużej ilości wydzieliny i szeroko pojęte przyczyny oddechowe.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o jakieś zakrztuszenie, czy w tym przypadku pierwsza pomoc wygląda dokładnie tak, jak pan teraz powiedział?
3: Jeżeli dojdziemy już do tego momentu, do którego nie chcielibyśmy dojść, czyli że to dziecko przestanie nam oddychać i straci przytomność, to jak najbardziej. To traktujemy takie dziecko jak ono jest, czyli jako dziecko, które jest nieprzytomne i nieoddychające. Natomiast jeżeli dojdzie do zadławienia, do obecności ciała obcego w drogach oddechowych tego dziecka, to ono na początku jeszcze będzie przytomne. I to jest moment, kiedy możemy zadziałać, kiedy możemy zrobić dużo, aby do tej utraty przytomności nie doszło. I co tutaj możemy zrobić? W przypadku tych dzieci starszych, powyżej 1 roku życia, mówi się też, że po prostu w przypadku tych dzieci, których nie jesteśmy już w stanie położyć sobie na przedramieniu w sposób stabilny, musimy za takim dzieckiem stanąć, a nawet często uklęknąć, aby zniwelować różnicę wysokości. Ewentualnie przełożyć delikatnie przez kolano i jeżeli takie dziecko nie jest w stanie kaszleć, nie jest w stanie mówić, łapie się za gardło, próbuje łapać powietrze, nie mówi, tylko rusza ustami albo mówi, ale w sposób bardzo cichy, nie kaszle lub kaszle w sposób bardzo cichy, to znaczy, że to ciało obce całkowicie zablokowało drogi oddechowe tego dziecka. I co wtedy powinniśmy zrobić? Wtedy powinniśmy tak naprawdę zastosować do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową nasadą dłoni, takim posuwistym ruchem, dziecko pochylone do przodu, do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli to nie przynosi efektu, to powinniśmy zastosować do 5 uciśnięć nadbrzusza w przypadku tych dzieci starszych, czyli obejmujemy to dziecko od tyłu naszymi dłońmi, układamy je na brzuchu pomiędzy pępkiem a końcem mostka, wyrostkiem mieczykowatym. Rękę kładziemy jedną, która jest zwinięta w pięść, drugą rękę dokładamy i robimy do 5 razy takie szarpnięcie skierowane do siebie i do góry, aby zwiększyć ciśnienie w drogach oddechowych, aby podrażnić przeponę do 5 razy. Jeżeli to nie przyniosło efektu, to dziecko nie zaczęło płakać, to ciało obce nie zostało wyewakuowane, nie zaczęło kaszleć, przechodzimy dalej do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, to nie przynosi efektu. Znowu 5 uciśnięć nadbrzusza. Jeżeli dochodzimy w pewnym momencie do takiego momentu, że dziecko traci przytomność, to już rozpoczynamy zabiegi resuscytacyjne. Natomiast w przypadku niemowląt będą tutaj pewne modyfikacje, a mianowicie kładziemy sobie takie dziecko na przedramieniu, wyprostujemy jedną nogę, kładziemy to dziecko, które mamy położone na przedramieniu, na tej naszej wyprostowanej nodze, ewentualnie możemy uklęknąć i wtedy też to przedramię z tym dzieckiem, gdzie również pamiętamy, aby stabilizować głowę tego dziecka, do 5 uderzeń również w okolicę międzyłopatkową, acz wiadomo, delikatniej niż u tych dzieci starszych czy u osób dorosłych. Natomiast jeżeli tych 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową nie przyniosło efektu, to przekładamy sobie takie dziecko na drugie przedramię, aby było klatką piersiową zwrócone w naszą stronę. Odsłaniamy klatkę piersiową, tylko tutaj nie będziemy wykonywać uciśnięć nadbrzusza, ponieważ istnieje ryzyko, że moglibyśmy na przykład uszkodzić wątrobę, tylko będziemy uciskać klatkę piersiową tak jak przy resuscytacji, czyli 2 palce i uciskamy środek klatki piersiowej pomiędzy linią sutków 5 razy, do 5 razy tak naprawdę. Jeżeli to nie przyniosło efektu, to znowu odwracamy to dziecko, 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, do skutku pozytywnego, czyli dziecko zaczyna płakać lub to ciało zostało wyewakuowane na zewnątrz, może to dziecko je wypluło albo ewentualnie już jesteśmy je w stanie wyciągnąć. Czyli kontynuujemy do momentu, jeżeli to dziecko nie zacznie płakać, nie zacznie oddychać lub to ciało nie zostanie wyewakuowane. Natomiast jeżeli to dziecko przestanie, straci przytomność nam w pewnym momencie, to oczywiście znowu przechodzimy do resuscytacji, zaczynając od tych oddechów ratunkowych, o których mówiliśmy wcześniej. Warto pamiętać o tym, aby szczególnie w przypadku takich niemowląt raczej nie stosować tej metody, którą wielu z nas może kojarzyć, czyli złapanie tego dziecka za nogi i czy tak trzęsienie do góry nogami. Nie jest to bezpieczne, możemy uszkodzić stawy biodrowe takiego dziecka, takie dziecko może nam się wyślizgnąć, może uderzyć głową, tak? Możemy jeszcze tutaj ten stan tego dziecka pogorszyć. Warto również pamiętać o tym, aby nie wkładać palcy do jamy ustnej takiego niemowlęcia, szczególnie na ślepo, ponieważ możemy tylko spowodować to, że to ciało obce wetniemy głębiej. Jeżeli je widzimy, owszem, możemy podjąć próbę ewakuacji, natomiast prawdopodobnie będzie to trudne, może się to nie udać. Warto również pamiętać o tym, szczególnie w przypadku tych dzieci starszych, że bardzo często zdarza się, że takie dziecko ma niedorożność dróg oddechowych, ale tylko częściową, czyli jest w stanie kaszleć, jest w stanie mówić, tak, łapie się za gardło, mówi, że się zakrztusiło, kaszle, mówi, mamo, coś mam w ustach, tak, nie mogę oddychać, ale jeżeli jest w stanie mówić, jest w stanie kaszleć, to znaczy, że to ciało obce nie spowodowało całkowitej niedorożności, czyli to dziecko oddycha, jest przytomne i jest tutaj powiedziane tak samo jak w przypadku osób dorosłych, bo te sposoby postępowania u tych dzieci starszych są identyczne jak u osób dorosłych, poza tą modyfikacją dotyczącą różnicy wzrostu, że musimy uklęknąć za tym dzieckiem, czy przełożyć je ewentualnie przez kolano, to póki takie dziecko jest w stanie mówić, jest w stanie kaszleć, to oczywiście pojawia się takie hasło, aby zachęcać to dziecko do kaszlu, ponieważ nie ma nic lepszego dla drożności naszych dróg oddechowych niż nasz własny odruch kaszlu, dlatego póki to dziecko jest w stanie kaszleć, mówimy, aby kaszlało z całej siły, mocno, tak, i prawdopodobnie w zdecydowanej większości przypadków to wystarczy, natomiast jeżeli nie daje to nam pożądanego efektu i właśnie dziecko już nie jest w stanie mówić, nie jest w stanie kaszleć, tylko porusza ustami, to oczywiście przechodzimy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli uderzenia w okolicę międzyłopatkową i uciśnięcia nadbrzusza.
1: Co możemy powiedzieć o bezdechu u niemowląt?
3: Owszem, to czasem się zdarza. Kolokwialnie mówimy na to lub osoby starsze na to mówią, że dziecko się zanosi, czyli na przykład dziecko bardzo intensywnie płacze, coraz mocniej i w pewnym momencie łapie powietrze i wygląda, jakby nie mogło oddychać. No i tutaj nasze postępowanie jest bardzo proste. Na początku możemy zastosować delikatny bodziec bólowy u tego dziecka, żeby je pobudzić do oddechu i ten delikatny bodziec bólowy to jest połaskotanie, uszczypnięcie na przykład w stópkę i to już często wystarczy, bo to dziecko poczuje delikatny bodziec bólowy i to będzie ok i ono zacznie prawdopodobnie oddychać. Natomiast jeżeli to nie przynosi efektu, możemy również zastosować taki typowy polski sposób, a mianowicie dmuchanie w usta tego dziecka. Również możemy to zastosować. Natomiast jeżeli to trwa dłużej, to dziecko straci nam przytomność, bo tutaj cały czas mówimy o tym, że to dziecko przez chwilę nie oddycha, ale jest przytomne, tak? Ma otwarte oczy, reaguje na ból, to tutaj jest jak najbardziej okej. Natomiast jeżeli nam straci przytomność, no to oczywiście przechodzimy do tego algorytmu postępowania z nieoddychającym, nieprzytomnym dzieckiem, które ma nagłe zatrzymanie krążenia. Warto też pamiętać o tym, żebyśmy troszkę może pewnych sytuacji nie demonizowali, bo takie rzeczy się zdarzają, jednak warto pamiętać o tym, że czy zatrzymanie krążenia, czy zadławienia u dzieci nie zdarzają się tak często jak u osób dorosłych, szczególnie jeżeli mowa tutaj o nagłych zatrzymaniach krążenia. Natomiast zadławienia faktycznie się zdarzają, jednak bardzo często rodzice postępują w sposób prawidłowy, wiedzą co zrobić. Pamiętajmy również o tym, że podstawą tego, aby do tych zadławień nie dochodziło, jest jednak prewencja. Jest odpowiednie rozszerzanie diety, jest również to, abyśmy pamiętali, że odpowiednio należy dzieciom przygotowywać pokarmy, czyli jeżeli na przykład mamy marchewkę, to nie tniemy jej w plasterki, tak, bo taki plasterek dla takiego dziecka może być trudny do połknięcia, ma taką średnicę, że może spowodować pewną niedrożność dróg oddechowych, tylko na przykład tniemy ją w słupki, tak, czyli tniemy ją wzdłuż. To samo tyczy się wszystkich owoców tych okrągłych, czyli na przykład winogron, czy jakiś chrupek kukurydzianych, tak, je też musimy pokroić i dużo lepiej, dużo bezpieczniej jest zawsze, jeżeli tniemy to w słupki, które może i są dłuższe, ale mają mniejszą średnicę, to jest znacznie bardziej bezpieczne dla takiego dziecka. Warto również pamiętać, bo zdarzyło mi się być na takim wyjeździe, gdzie doszło do zadławienia takiego dziecka, że jeżeli na przykład małemu dziecku dajemy czekoladę z dużymi orzechami, to okej, ta czekolada się rozpuści chociażby od ciepłoty ciała jamy ustnej, natomiast te orzechy pozostaną, tak, i one mogą być faktycznie dla takiego dziecka niebezpieczne. Pamiętajmy również o tym, że istnieje taka trochę uniwersalna, niepisana zasada, czyli że dzieciom do 3 roku życia najlepiej nie dawać do zabawy rzeczy i żeby w zasięgu ich rąk nie znajdowały się rzeczy, które bez problemu przechodzą przez tą papierową rurkę, która zostaje nam po opakowaniu ręczników papierowych, tak? Jeżeli coś się mieści przez to może być dla tego dziecka niebezpieczne. Jeżeli coś się przez to nie mieści, nie przechodzi, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że to będzie, taka zabawka będzie dla tego dziecka bezpieczna. Oczywiście również pamiętajmy, żeby w zasięgu tego dziecka, tam gdzie ono się bawi, takie przedmioty również się nie znajdowały. Tutaj dodatkowo jeszcze przy spożywaniu posiłków moglibyśmy sobie powiedzieć o tym, że prawidła naszych babć czy prababć mówiących, że jeżeli na przykład jesz, to się nie baw, jesz, to nie mów, jesz, to nie biegaj, są wbrew pozorom bardzo dobre, bo to też jest prewencja wystąpienia zadławienia, tak? Czyli żeby dziecko sobie siedziało w miarę możliwości grzecznie przy stole, nie biegało po całym domu z tym jedzeniem. Coraz częstszymi sytuacjami, które się zdarzają w kontekście zadławień, jest na przykład sytuacja, że dziecko jedzie w samochodzie zapięte w foteliku, coś sobie je, rodzic prowadzi, no i w pewnym momencie okazuje się, że tutaj też jest, nagle pojawiła się cisza, no bo dziecko mogło się również zadławić. Pamiętajmy, że jeżeli to dziecko jeszcze jest w samochodzie, to przyspieszamy, hamujemy, skręcamy, działają dodatkowe siły również na to ciało, na ten kęs pokarmowy, który może znajdować się w jamie ustnej tego dziecka, tak? I on też, to też jest dodatkowy czynnik ryzyka w kontekście zadławień u dzieci.
4: Magazyn muzyczny. Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegła!

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego podcastu.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

0: Star.
1: Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to, co niewypowiedziane, wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć. Między słowami jak gadli.

0: zrobić kasę, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda, brzegir wie, cicha woda wie. Chcę kiedy trzeba robić kasę, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Wrocław.